0: SK2. Jelenia Góra.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: SK2. Jelenia Góra.
1: Czy ona z nim spała? Czy było bara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
0: I po reklamie.
2: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się chłodny. Termometry wskażą około 8 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc parasole mogą się przydać. Wiatr będzie umiarkowany, z prędkością do 15 km na godzinę, co może potęgować uczucie chłodu. Ciśnienie pozostanie stabilne. W miarę jak dzień będzie się rozwijał, niebo przysłonią ciemne chmury, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Jutro maksymalnie 13 kresek, a chmury nadal będą dominować. Zaraz w SC2 Newsy.
3: Szósta to są newsy w SK2. Michał Rawa. Ataki na irańskie porty przeprowadziły je siły Stanów Zjednoczonych. Jak informuje Fox News, uderzenia dotknęły dwa porty. Znajdują się nad cieśniną Ormus i były używane do eksportu ropy naftowej. Według irańskich mediów USA zaatakowały również irański tankowiec. Z kolei Teheran w odpowiedzi uderzył w 3 amerykańskie niszczyciele. Donald Trump przekonuje, że zawieszenie broni nadal trwa. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć.
4: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłaty z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
3: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt koncernu z opieki medycznej. To nie koniec walki mieszkańców z torem Poznań. Tym razem przekonują, że część jego działalności jest nielegalna, a chodzi o przejazdy prywatne i szkolenia, które są dla nich uciążliwe.
5: Ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dla automobilów wielkopolskiego niedopuszczona.
3: Przekonuje Leszek Wardeński ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Te zarzuty odpiera Automobil Klub Wielkopolski i przekonuje, że wszystko jest legalne. Przypomnę, tor został zamknięty w kwietniu, ale decyzja została wstrzymana.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: SK2 Sport.
3: Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W półfinałowych rewanżach niemiecki zespół pokonał Sporting Brage 3-1, a drużyna z Birmingham z reprezentantem Polski Matikeszem Nottingham Forest 4-0. Finał zostanie rozegrany 20 maja w Stambule. Z kolei w finale Ligi Konferencji wystąpią piłkarze Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. Świetny występ polskich hokeistów w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni pokonali Japończyków 4-2. Dzięki wygranej Polacy nadal liczą się w walce o awans do elity. Ta sprawa rozstrzygnie się dziś w meczu z Litwą.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: Piątek, pijo!
8: To brzmi w twoich ustach. Jakbyś się usmucił z tego powodu troszkę.
7: Co robią Polacy w piątek?
8: Nie mam pojęcia.
7: Pijo!
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
7: Pozdrawiamy Krzysztofa Piątka.
8: Tak.
7: Pozdrawiamy też wszystkich Nowaków i Kowalskich.
8: Gdyby to był 13 w piątek, to był Peszko, Krzek.
7: Peszko.
8: A tak jest normalnie.

0: Tak wygrać życie. Tak wygrać życie i dotrwać do piątku. Brawa dla was z samego rana.
1: Słuchajcie, wszyscy jesteśmy wygranymi. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Przetrwaliśmy cały tydzień, całe
0: pięć dni. Poczekaj.
2: Kim jesteś zwycięzcą.
0: I to sobie dzisiaj powtarzam.
1: Bo dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, moi drodzy. Ale się ładnie to ułożyło, prawda? 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, to piątek. Wszyscy wygrywamy dzisiaj tak naprawdę i odblokowujemy w takim razie te telefony 726-826-826. Proszę sobie zapisać numer telefonu albo się odezwać do nas na Messengerze. A dzisiaj, moi drodzy, no to co? No to jeżeli wszyscy jesteśmy zwycięzcami, to dzwońcie i chwalcie się. Czy był taki moment, po którym mogłeś powiedzieć o sobie: jestem zwycięzcą? SK2. Myślę. Na pewno coś wymyślę. W moim życiu na pewno było wiele zwycięstw. Dajcie mi
0: 7268268826 lub Messenger.
1: Dwie godziny.

0: 16 po 6. Kto już wstał, ten czuje się wygrany, bo wita się z weekendem jak z gąską.
1: A jak? Oczywiście,
0: a jak
1: tak.
0: Oczywiście to jest.
1: Dzisiaj jesteście zwycięzcami. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. W dzień zwycięstwa odbieramy pierwszy telefon. Pierwszy wygrany dzisiejszego poranka.
0: Tak, to Dawid, już jesteś wygrany, bo przebijesz się przez wszystkich tych, którzy do nas dzwonili.
1: Ty wiesz, ile było przed tobą?
2: Cześć, witam.
0: A wiesz, ile było po tobie jeszcze?
1: No, a jak w trakcie, jak byliśmy, to wiesz, ile jeszcze dzwoniło?
0: Znaczy, najpierw tak, muszę powiedzieć, że wielu z was dzwoniło, zanim Dawidkowi damy coś powiedzieć. Wielu z was dzwoniło i mówiło, że jest zwycięzcą już tylko dlatego, że udało się dodzwonić do radia. No, no bo też tak przebić się przez ten tłum i w ogóle dostać się.
1: Posłuchajcie, to są...
0: Nie lada wyczy.
1: Radio SK2 to są dobre fale, więc fala słuchaczy dzwoni dzień w dzień, prawda?
0: Na antenie może być tylko jeden, tym kimś jest Dawid, bo on ma takie zwycięstwo. Wielu z was ma podobne, nie powiem. Ale to trzeba powiedzieć głośno na antenie. Prawda, Dawidzie?
2: Pewnie, że tak. To, no to największe moje zwycięstwo.
0: No to chwal się.
2: Moim największym zwycięstwem to jest to, że mi się córka urodziła.
0: Dobra. O.
2: Zdrowa, cała.
0: A kiedy jakby jest moment zwycięstwa? Powiedz mi, czy dopiero jak się rodzi, czy przy poczęciu, czy...
2: No ja bym powiedział, że tych momentów zwycięstwa to jest parę.
0: Parę, okej.
2: Tak.
0: A pierwszy jest kiedy? Pierwszy jest przy poczęciu, czy jeszcze wcześniej?
2: Pierwszy jest przy tej wiadomości, że gol został strzelony.
0: Bo najpierw, wiesz, najpierw jest niby bramka, ale potem jest VAR. Mm-hmm. Jak już jest VAR, te dwie kreski na teście, to już jest gol uznany i jedziemy.
1: To w dziwną stronę idzie
0: jedziemy, ta rozmowa. Jedziemy do gryweczka, później szczęśliwy poród, zdrowa, piękna córeczka.
1: Jak ma córa na imię?
2: Tak jest, Marcelina.
0: Ile ma lat?
2: 2,5 już będzie.
0: Ładnie.
2: Już niedługo będzie mogła sama do studia dzwonić, bo już gada coraz więcej.
0: A biega dużo?
2: Biega dużo, no. Ja przy niej też biegam.
0: Także
2: się uzupełniamy.
1: 2,5 to już powoli przesypia całe noce. Nie musi was wołać tak.
2: Tak, tylko się czasem obudzi. Napić i to wszystko.
0: Kolejny powód do bycia zwycięzcą.
1: Tak jest, no to już jest sukces.
0: Ale
1: prawda?
0: Za niedługo wiesz, że będziesz musiał być przegranym, jak zaczniesz z nią grać w jakieś planszóweczki.
1: No to tak działa.
2: To przegrywam pomału.
0: Pomału, no właśnie. Na razie jesteś zwycięzcą, a za niedługo będzie trzeba być cały czas przegrywem, bo córeczka musi wygrać.
2: Jest jeszcze szansa na następne dziecko, także może jeszcze taki drugi moment zwycięstwa.
0: Trzymamy kciuki, nadejdzie. Dawidku, trzymamy, bo to trzeba zwiększyć populację tego pięknego miodem i mlekiem płynącego kraju. Tak, zróbmy. Więc my, Dawidku, do ciebie wysyłamy gadżety od Radia SK2. Jesteś zwycięzcą. Powtarzamy ci to oficjalnie, podbijamy pod tym pieczątkę Radia SK2.
1: 7268268826. Czekamy na kolejne telefony. Dlaczego jesteście zwycięzcami? Co się takiego wydarzyło w waszym życiu, że możecie sobie powiedzieć: jestem zwycięzcą? SK2.
0: Pamiętajcie o głosóweczkach na Messengerze, tam też przyjmujemy, bo nie powiedziałeś chyba.
1: Nie powiedziałem.
0: Nie, to ja,
1: bo ja jestem
0: uzupełniłem cię, jestem
1: przegrywem.
0: Zwycięzcą. 19 po 6.

0: Bardzo dobrze, że na piąteczce wszyscy jedziecie. 26 minut po szóstej, wielkimi literami. Żółty pasek w gazecie. Proszę bardzo, na żółtym pasku zawsze takie ważne rzeczy są. Jest tak wielkimi, jeszcze raz powtórzę, uwaga, emerycie. Sprawdź, kiedy mogą zabrać ci działkę.
1: O, ale zaraz, żeby coś komuś zabrać, to najpierw ten ktoś musi to mieć, prawda? A przecież w sprawie działek emeryci są bardziej chyba na nie.
2: Zalegi ze bardziej malichunałem w żadnym wypadku.
3: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
3: A dlaczego?

0: 16% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: Dziś rano w Jeleniej Górze czeka nas chłodniejszy poranek z temperaturą około 8 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które mogą nas zaskoczyć, więc warto mieć parasol pod ręką. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu chmury zgęstnieją, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wieczorem nadal możliwe są przelotne opady. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze kolejne polskie hity.
8: 6.30 News Eweska 2, Michał Rawa. Polska będzie pierwszym krajem w Europie dziś podpisanie umowy pożyczkowej SAFE. Polska z tego programu ma otrzymać przeszło 43 miliardy euro. Pierwsza część funduszy, 15% zaliczka, ma trafić do naszej armii w najbliższych tygodniach. Rodzinna tragedia pod Warszawą. W domu w Raszynie znaleziono ciało kobiety, a na cmentarzu w Prażmowie jej 67-letniego partnera. Funkcjonariusze na posesji zastali też dwoje dzieci, które natychmiast objęto opieką psychologiczną. Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. Obowiązuje tam całkowity zakaz używania ognia w związku z poważnym zagrożeniem pożarowym.
9: Sytuacja jest tak naprawdę krytyczna. Wystarczy jeden niedopałek z papierosów. Ściółka jest sucha. Można ją porównać do bardzo suchej kartki papieru.
8: Mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego. Sytuacja w lasach poprawiła się po ostatnich opadach deszczu. Służby leśne apelują jednak o czujność.

0: Trójkę wybierz, panie.
1: To tak, ja wiecie, taki przekaz podprogowy, gdybyście chcieli zagłosować dzisiaj akurat na Bledkę.
0: Trójkę.
1: Gorącej polskiej 20.
0: Trójkę wybierz, panie.
1: Bo Bledka jest numerem 3 no, obecnie, a jak będzie dzisiaj, no to się okaże po 18.
0: Wybierz mnie, mnie wybierz, wybierz
1: 20
0: mnie.
1: Hitów, możecie głosować na każdy. Nie,
0: każdy tak woła do was, wybierz mnie, mnie,
1: ja jestem
0: wybierz mnie, mnie.
1: Jak już będziecie na sk2.pl, to też zapraszamy, bo kompletujemy do końca ekipę.
2: Tak, dzisiaj dwie osoby rzutem na taśmę zakwalifikują się do tego, żeby pojechać na naszą piękną mazurską majówkę z Radiem SK2.
1: To znaczy jedna osoba, która weźmie drugą osobę ze sobą.
2: Tak,
1: Ostatnie dwa miejsca zostały tak naprawdę.
2: Tak, tak, więc żono namów męża, żeby się zgłosił, mężu namów żonę, żeby się zgłosiła.
1: Posłuchajcie, no jest to o co walczyć, bo mamy tak, hotel, będzie wyżywienie, bo będzie ognicho, będą kiełbachy.
2: Koncert będzie.
1: Będzie mistrz gotowania, będzie koncert Kuba i Kuba, prawda? No i będzie jeszcze kasa na dojazd.
2: Ja wam coś powiem jeszcze w tajemnicy. Rok temu udało nam się namówić właściciela hotelu, żeby przewiózł nas motorówką po jeziorze.
1: No
2: ona ma dopalanie. Ma, to jest bardzo mocno.
1: Przewiózł was?
2: Przewiózł nas. I ja byłem z noselem, ja czułem wiatr we włosach, nosel nie.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Bo bez czapki jechał. No tak,
2: tak
1: to tak.
2: Tak było.
1: A propos nosela, bo widziałem teraz na Instagramie naszym, że ma nosel już spakowany, proszę bardzo, walizka gotowa i nawet ma ten, w bagażniku ma już tą Kingę Barygę.
2: A, czyli spakował ją.
1: Nie jest.
2: Dobrze,
1: tak,
2: czyli już wszystko
1: będzie
2: przyklepane, zaklepane, będzie Kinga, będzie Kamil.
1: Czekamy
2: będzie
1: na
2: Kuba i Kuba, będziecie wy.
1: Czekamy na ostatnią osobę dzisiaj, która dołączy do naszej ekipy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie. SK2.

0: Nie no, fajnie Krzysiu tam potrafił też przeaktorzyć. Niesamowity. Niesamowity Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2 u nas 100% polskiej muzy. 10 minut zostało do 7. Dzisiaj hasło jesteś zwycięzcą, bo dzień zwycięzców. I mamy nagrania na naszej nie sekretarce, tylko z konto z Messengera. Marek.
1: Siemka, może nie ja jestem zwycięzcą, ale zwycięzcą są na pewno strażacy, którzy dzielnie walczą na Roztoczu, w Józefowie z pożarami lasu i to największe zwycięstwo należy się dla nich, a nie dla nas. Także pozdrawiam serdecznie.
0: Nam pozostaje też tylko wszystkim strażakom powiedzieć dziękujemy, tak, że mamy w ogóle, tak, że mamy takich zwycięzców jak strażaków w naszym pięknym kraju, którzy sobie z tym wszystkim radzą. Jest jeszcze Artur, który też się nagrał.
2: Moim największym zwycięstwem w życiu było przyjście na świat mojego kochanego syna. Myślę, że nic wspanialszego nie spotkało mnie w życiu jak ten dzień, w którym mogłem na ręce wziąć swojego pierworodnego syna.
3: No proszę bardzo, na początku jest zwycięstwo, jak syn przychodzi na świat, a później tak za około 3 lata zwycięstwem będzie, jak on wyjdzie na świat, zamiast siedzieć przed telewizorem i konsolą. SK2.
0: Mi się wydaje, że trzeba w dzisiejszych czasach poczekać jeszcze troszkę, tak do 30 roku życia, aż się z domu wyprowadzi.

0: Lor w Radiu SK. Dwa wszystko jedno, wszystko źle. 3,5 minuty zostało do 7.
1: A o 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2. Wyobraźcie sobie, w tych newsach będzie na przykład o wielkiej drace w szatni Realu Madryt. Piłkarze podobno się za sobą pobili.
0: To nie mogli, XXI wiek, nie mogli normalnie się pokłócić w internecie, a nie od razu bójka w Realu?

0: Reklama. Mały geniusz w domu? Spokojnie, Harvard poczeka. Kreatywny żłobek Akademii Harvardu. Tu pomysły rosną szybciej niż dzieci. Zabawa, odkrywanie i pierwsze wielkie idee. Bo od czegoś trzeba zacząć. Żłobek Akademia Harvardu. Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12. akademiaharvardu.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
4: Jakieś 5 minut.
3: Żartujesz?
4: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Gastoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: I po reklamie.
11: Dziś rano w Jeleniej Górze zapowiada się chłodny początek dnia z temperaturą około 8 kresek. Niebo będzie pokryte chmurami, a deszcz może nas zaskoczyć, więc warto mieć przy sobie parasol. Jakość powietrza jest dobra, dlatego nie musimy się martwić o smog. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 12 stopni, ale chmury nie odpuszczą. Wieczorem nadal możliwe opady, a temperatura utrzyma się na poziomie 12 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze. Wiadomości.
12: 7 News SK2, Michał Rawa. Miliardy euro na obronność coraz bliżej. O 13.30 Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Tak, dzień dobry.
12: Jak będzie wyglądało podpisanie umowy?
13: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów. Które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej.
12: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Pogoda pomogła z ogniem za strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano dowództwo zdecyduje, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych.
14: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że nie wykonywane są loty statków powietrznych, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
12: Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Według strażaków pożar objął około 300 hektarów. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, dowiedział się nasz reporter. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Wycieczkowiec kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich. W poniedziałek ma rozpocząć się ewakuacja pasażerów. Wirus przenoszony jest przez gryzonie i może być śmiertelnie niebezpieczny dla ludzi.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
16: SK2 Sport.
12: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miało dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelie Tchouamenim. Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. Real wyjaśnia całe zajście, a już w niedzielę zespół z Madrytu czeka El Clasico z Barceloną. Piłkarze Wisły Kraków mogą dziś zrobić ostatni krok na drodze do Ekstraklasy. Biała Gwiazda podejmie chrobrego Głogów. W przypadku co najmniej remisu zapewni sobie awans.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: Rety, jeju, jak wy dzisiaj dobrze wyglądacie.
10: Kto?
7: Jacy wyspani, no wszyscy, którzy nas słuchają. Wyspani, wypoczęci, czują weekend w powietrzu. A ty lepiej to zrobiłeś. Nie, jednak gorzej.
16: Wajda i Jarzątek w Radiu SK2.
17: Śpiewa pani, śpiewa pani.
7: Cała Polska rozśpiewana, 3 po 7.

0: jak padłeś, to powstań, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy zwycięzcami, moi drodzy.
1: Tak, tak, i to sobie powtarzamy. Telefony oczywiście przyjmujemy cały czas, na Messengerki też przyjmujemy. Jeśli ktoś by chciał napisać, dlaczego jest zwycięzcą, mamy kolejny telefon.
2: Jestem zwycięzcą dlatego, bo piąty dzień z rzędu wstają o 3 rano, dziękuję.
1: Trzeciej w nocy, gwoli ścisłość.
0: Piąty dzień z rzędu, że tak się zaśmieję. Mój drogi, prawdziwego czempiona we stawaniu to i tak nie pobijesz.
3: Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed izbą.
4: SK2.
1: No, przed izbę wychodzisz o 3 nad ranem.
0: Widzisz?
1: I stajesz.
0: To jest, właśnie to trochę się chodzi. Wstajesz i wychodzisz przed izbę, a nie tu z łóżka. Czas

0: no, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, jak idziecie
1: marsz,
0: do roboty.
1: Marsz, marsz,
0: dobre tak tempo, dobre i nie spóźnijcie się. 17 minut po 7. Tu radio SK2 i najlepsze polskie hity. Rybacy nie wierzyli własnym oczom. Złowili zwierzę, które zdarza się raz na 50 milionów egzemplarzy takich złowionych.
1: Jest takie wybrzeże Cape Cod w stanie Massachusetts w USA i tam natrafiono na niezwykły okaz homara.
0: Zwierzę miało wyraźnie podzielone dwukolorowe ciało. Po jednej stronie było ciemnobrązowe, po drugiej było pomarańczowe. No i to się zdarza raz na 50 milionów przypadków.
1: Proszę bardzo.
0: Takie, no, taki egzemplarz.
1: I teraz ja sobie wyobrażam, że pierwsze chwile, które ten facet miał w myślach, prawda, jak po złowieniu, no, to jest, no ja chyba śnię. Ja chyba śnię po prostu. Tak
0: wystarczyło poprosić tego homara, żeby go uszczypnął.

czas moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Czydrze piątek, nie? Jak jest nananaj. No już drugi raz siorbiesz tym nosem. Ja chciałem się tylko zapytać, żebyś mi potwierdził.
1: Za dużo siorbania tym nosem, prawda?
0: No to potwierdzę,
1: jeszcze
0: tak.
1: Jeszcze ludzie coś pomyślą.
0: Że czuć piątek.
1: Czuć piątek. No, Maciek wszedł tutaj do studia, powiedział, coś wam zdechło.
0: A sobotę jak czuć?
1: O!
0: 20, prawie 5 minut po 7. Słuchajcie, Amsterdam, może dlatego tak Jarząbek pociąga nosem, zakazuje reklam mięsa i paliw kopalnych. To już od 1 maja wszedł taki zakaz. Nie wolno reklamować mięsiwa, nie wolno benzyny reklamować, linii lotniczych nie wolno reklamować. Zniknęły reklamy burgerów. Wszystko to ma na celu dostosowanie wyglądu ulic do polityki środowiskowej stolicy Holandii. No i w ogóle dążą do neutralności względem emisji dwutlenku węgla.
1: Ja nie myślę sobie, że jak nie będą reklamowali mięsa, to ludzie nie będą jedli mięsa, tak?
0: Tak myślą, tak.
1: Moi drodzy Amsterdamianie, mięso nie potrzebuje reklam. Mięso potrzebuje jedynie trochę soli, troszkę przypraw, miłości, a nie, że się będzie o nim mieliło cały czas w telewizji. SK2.
2: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Polska. Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, to Kuba i Kuba.

0: też tam będziemy i zagramy dla was.
1: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
2: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
3: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
16: I po reklamie.
17: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się chłodno, bo termometry wskażą zaledwie 8 kresek. Deszczowe chmury mogą przynieść opady, więc parasole mogą się przydać. Powietrze jest jednak dobrej jakości, dlatego oddychać się będzie lekko. W ciągu dnia niebo zdominują ciemne chmury, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wieczorem deszcz może wrócić, ale temperatura utrzyma się na poziomie 12 kresek. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Jeleniej Górze zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
18: 7.30, News SK2, Michał Rawa. Kto za Sławomira Cenckiewicza? Prezydent wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki ogłosi swoją decyzję o 10.00. Polacy w większości dobrze oceniają obecną konstytucję. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Polster na zlecenie Superekspresu, 60% z nas jest zadowolonych z ustawy zasadniczej. Inaczej uważa 22% Polaków, 18% nie ma zdania. Sondaż powstał po tym, jak pracę nad nową konstytucją zapowiedział prezydent. Maturalny maraton trwa. Dziś pisemne z biologii, po południu z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Biologię będzie zdawać ponad 71 000 maturzystów. Filozofię przeszło 2000.

0: mówiła mi pani w szkole, nie filozofuj tak. Nie, widzisz, a tutaj no, można stawać filozofię.
1: No bo to tym 2000 na biologii pani mówiła, nie filozuj, nie filozuj.
0: Nie filozuj.
1: Więc oni nie piszą biologii, tylko piszą filozofię. Powodzenia maturzyści dzisiaj.
0: 28.
1: A to ja też chciałem powiedzieć.
0: Do 8.
1: Tylko ja chciałem powiedzieć odwrotnie. 31 po 7. Ha, i co? Kto lepszy?

0: Kiedy się usłyszysz? Może z obcych ust. Tak śpiewa Natalia Schroeder.
1: Kiedy się
0: usłyszysz?
1: Kiedy się usłyszysz na antenie Radia SK2? Być może teraz 22 minuty do 8 to jest ten czas. 726-826-826. Już podajemy numer telefonu, bo to...
2: PKP, moi drodzy, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Otwieramy linię, można dzwonić.
1: Już dzwonią. Pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, proste zasady. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Viola. Chciałabym pozdrowić mojego syna Stasia, który ma dzisiaj imieniny. Mhm. Daniela z Warszawy i moich przyjaciół z Krakowa. Ule, Roberta, Julek, Wysoń, Natasza, a także Piotrka i Mateusza, Dominika i Nesce. A pozdrawiam, ja Viola z Łodzi.
1: Pozdrawiamy, Violu, trzymaj się. Ale Viola sobie to chyba na karteczce napisała.
2: Tak.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym pozdrowić swojego misia Anetkę, kocham bardzo ją. Chciałbym pozdrowić też cały ZGN w Warszawie dla Sinickiej. Rolinę, Agnieszkę. No i Dianę, no i Beatę z Sinickiej. Wszystkiego najlepszego.
2: Same kobity.
1: Same kobity. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Mam na imię Wiktoria i pozdrawiam moją mamę i moją całą rodzinę.
1: Pięknie, pozdrawiamy calutką rodzinkę. Do jakiej miejscowości lecą pozdrowienia?
5: Rzeszów.
1: Rzeszów, pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiamy, kim jest dla ciebie?
6: Ja jestem Vanessa, chciałabym pozdrawić moją mamę Kasy, moją siostrę Violetę i moją przyjaciółkę Zuzię.
1: Pięknie, też
2: poleciało.
1: Ładny zestawik poleciał.
2: Dziękuję.
1: Następny telefon, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Cześć, jestem Paulina i pozdrawiam mojego kolegę Bączka.
1: Bączka pozdrawiasz. Dobrze,
2: o, dobra,
1: dobry.
2: Może być,
1: Bączek no, z rana jak śmietana. Następny telefon, halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Jestem Aleksander, pozdrawiam mojego tatę, który dzisiaj ma urodziny.
1: 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam.
2: Niech żyje nam, niech żyje nam, 100 lat, niech żyje nam.
1: Hej,
2: hej,
1: dziękujemy. Następny telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Cześć, Karolina z tej strony. Pozdrawiam mojego ukochanego męża Tomaszka, Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Pod Opolem, pięknie, dziękujemy tak. Ślicznie, pozdrawiamy i też za nasze, bo nas, nie wiem czy słyszałeś, też nas na końcu
2: też?
1: Tam pozdrawiam.
2: Tak?
1: Tak, tak.
2: W końcu.
1: Tak, w końcu, więc jak już usłyszeliśmy nas, to można nadać sygnał.
2: No i odjazd, moi drodzy. Kolejny pociąg na PKP wjedzie za tydzień o tej samej porze.
10: SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Ale że aż tak to nie.
1: Nie.
2: Wielebny Michał Wiśniewski. Wielebny, bo to brzmi trochę jak kazanie w niedzielę w kościele. No.
0: Ale żeby bardzo się od razu zabijać. Nie.
2: Posłuchajcie.
0: Pożyjemy jeszcze troszeczkę.
2: Zobaczymy. Natomiast teraz Katowice, które postawiły na ekologiczne koszenie trawy za pomocą nie kosiarek. Nie. B owiec.
0: Ale one są okej, te owce. Nie, są fajne. No bo jedzą trawę. Wszystko kwitnie, drzewka kwitną, trawka rośnie. 20 tysięcy metrów kwadratowych w różnych lokalizacjach oddadzą owcom.
2: Kameruńskim.
0: Z Kamerunu specjalnie te owce zatrudnili i one będą sobie jadły i nie będzie trzeba kosiarek, wystarczą owce i będzie spoko.
2: Posłuchaj, nie będzie trzeba kosiarek, nie będzie trzeba prądu, nie będzie trzeba zatrudniać ludzi do koszenia, prawda? Czyli, widzicie, trochę sianka więcej zostanie w miejskiej kasie. SK2. A owieczki i tak na wypasie będą.
0: Inną hipotezę.
2: Jako?
0: To sianko trafi do brzuszka owiec, a później owce zostawią niespodziankę.

0: obrotu.
1: Ty się obkręcasz, tak ja myślałem, że się zgiąłeś.
0: Na tym krześle obrotowym, mamy obrotowe, no to z pół obrotu to zrobię. Franek Kimono, 4 minuty do 8.
1: Po 8 gramy w Państwa Miasta, 7268-26826 albo Messenger. Zapraszamy, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.
0: O, proszę bardzo.
1: Chciałem się was zapytać, gdzie najdalej zajechaliście?
0: Gdzie najdalej zajechaliście? To pytanie, na które odpowiadacie i wchodzicie do gry w Państwa Miasta. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Czy był ktoś w Australii?
0: Samochodem?
1: No, na przykład.
0: No, to musiałbym mieć jakiś, wiesz, taki jak z filmu
1: ponton.
0: Science fiction z ponton. Mój syn, jak był mały, to na motor mówił ponton. Coś w tym jest. Gdzie najdalej zajechaliście? Dajcie znać. 7268-26826 albo na Messengerze. Jak tam odpowiecie na to pytanie, to zostawcie jeszcze swój numer telefonu.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się chłodniejszy dzień. Termometry wskażą 9 kresek, a niebo może przynieść przelotny deszcz. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Po południu słońce schowa się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Jutro spodziewajcie się pełnego zachmurzenia i maksymalnie 13 kresek. Pamiętajcie o parasolkach, bo deszcz może pojawić się nieoczekiwanie. Zaraz w radiu SK2 Newsy, które na pewno was zainteresują.
11: 8 News SK2, Michał Rawa. Spadł długo wyczekiwany deszcz. Służby odetchnęły z ulgą, ale nie oznacza to końca akcji gaśniczej. W Puszczy Solskiej intensywne działania związane z dogaszeniem lasu. Po nocnej przerwie wrócą do akcji statki powietrzne. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
12: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania. Strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
13: Kopady jednak już tam temperaturę zniszcza. To sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będziemy docierać już w głąb.
12: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
11: Pożar objął nawet 300 hektarów lasu. W szczytowym momencie gasiło go 600 osób. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji, poszukiwany listem gończym Pawełka, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łodzi. Mężczyzna został zatrzymany w okolicach Hrubieszowa.
14: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
11: Mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji. 46-latek trafi za kratki. Przypomnijmy, został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Doszło do niego 5 lat temu pod Barczewem. Na miejscu zginęły 2 kobiety. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne. Wzrosło za to ryzyko podwyżek, przekazał Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na niezmienionym poziomie. Kluczowe w kwestii ewentualnych podwyżek będą dane inflacyjne i rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
16: SK2 Sport.
11: Lech Poznań w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolejarz podejmie dziś Arkę Gdynia, jednak nawet w przypadku wygranej będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii. O 11:00 początek pierwszego meczu Igi Świątek w turnieju WTA w Rzymie. Rywalką Polki będzie Katie McNally. Amerykanka w rankingu zajmuje 63. miejsce.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
17: 8:04. Dzisiaj o północy ruszyła sprzedaż na mecz towarzyski Polska-Nigeria. Tak. W czerwcu ma być jakoś,
18: tak,
17: nie?
18: Tak, tak, tak. Ja w ogóle chcę kupić bilety, wyobraźcie sobie, na ten mecz. Wchodzę na stronę i patrzę, jest komunikat. Bilety nie są dostępne w twoim kraju.
17: A, bo mój drogi, musisz poprosić jakiegoś nigeryjskiego księcia o pomoc. Niech ci wyśle maila.
16: Hajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Teraz to ja będę mu maila wysyłał.
0: Taka zemsta.
17: Od polskiego księcia.
18: Od polskiego księcia.
17: Polski księciu nie opisze do nigeryjskiego kibica.
18: Kup mnie bilety.
17: Księciu nie drogi. Kierowniku. Prezesie.

0: Jest i on.
1: Roka woda, Roxy z Faustem.
0: Jest i on.
1: Jest i on. Pse.
0: Co jest?
1: Pse.
0: Pse?
1: Pse. Polski samochód elektryczny. A. Czy nowa innowacja. Znamy już harmonogram produkcji tego naszego polskiego samochodu.
2: Ale poczekaj, to już gdzieś to słyszałem. Izera miała być.
1: A to Izera to miała być za poprzednich rządów. Teraz są nowe rządy i będzie nowy samochód elektryczny.
2: Nie Izera.
1: Nie Izera, będzie coś zupełnie innego. Pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej już w roku 2029. Tak twierdzi minister aktywów państwowych. I ja mu wierzę. Jak oni zaczęli budować 30 lat temu elektrownię atomową, to kiedy się zbudują?
2: Dobra, ja im wierzę. Ale proszę, jeszcze nie ma fabryki tej samochodów elektrycznych. To oni w 3 latach chcą wybudować fabrykę, jeszcze samochód z linii ma zejść?
1: A jak? Mamy rozmach, prawda? I najlepsze jest to, że Polska będzie większościowym udziałowcem w tym przedsięwzięciu, czyli będziemy, wiesz, będziemy jeszcze na tym podobno bardzo mocno zarabiać.
2: I jeszcze eksportować na Europę, mi powiedz.
1: No, oczywiście, oczywiście, że tak. Na razie budujemy prototyp tego samochodu.
2: Tak. No dobrze, to zróbmy tak, że tylko u nas nagranie z odpalania prototypu przez polskich inżynierów.
1: Prosimy.
2: O, coś nie wyszło.
1: O, widzisz?
2: Jest.
3: O. Odpaliła maszyna.
1: No.
2: Od razu słuchacz elektryczny. SK2.
0: I to słychać było, że to pan inżynier powiedział, prawda? Stwierdził.

0: zazdroszczę jej. Lubię te trąby w tym utworze. Bardzo. Szczególnie to takie pęm.
1: Ja też ciebie bardzo lubię.
0: One są takie pęm. Teraz ktoś moja musi zrobić pę, żeby zgarnąć fajną nagrodę.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
0: A w zasadzie to nawet kilka pę. Pę.
1: Chyba, że wyrosuje inną literę, na przykład B, to będzie bę, trzeba będzie zrobić.
0: Tak, ale bardziej mi chodziło o punkty. Pę. 8 na przykład, 8, jakby było to 8 to już jest dobrze. Ale różnie bywało. Ania, Olga dzisiaj, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Cześć.
0: Gracie dziewczyny o prezent marzeń wartości 500 zł. Tłumaczę zasady, przypominam. Kręcimy kołem w prawo, w lewo, to od was zależy. I tak losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: Poproszę w prawo.
1: Proszę bardzo. Ja się zawsze zastanawiam, czy to jest w ogóle ten, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to w prawo, czy w lewo.
0: W prawo? Nie, no to ma.
1: Bo raz jest w prawo, raz jest w lewo. Tak?
0: Jeszcze ja. Litera S. S się wylosowało, czyli tak robi wąż. On robi taki dźwięk, wydaje sy właśnie. S.
1: Ja zawsze mówię, że tak wydaje dźwięk powietrze z materaca.
0: Z materaca też. Tak sy. Litera S jak słowa. Piękne słowa, które zaraz będziesz wypowiadać. 20 sekund, Aniu, uwaga.
1: Państwo.
5: Szczecin.
1: Miasto.
5: Szczecin.
1: Znana postać.
5: Sasin.
1: Nie, jaki Sasin?
5: Jacek.
1: Dobra, roślina.
5: Sosnka.
1: Kolor.
5: Srebrny.
1: Zawód.
0: No kto ci kuchnię robił?
1: No właśnie.
0: Stolarz. No stolarz ci kuchnię robił. No przecież wziął dużo pieniążków, to się pamięta
1: nie,
0: na całe życie.
1: A, okej, okay, dobra.
0: Syn stolarza.
1: Syn stolarza.
0: Też
1: no. Może go by nie. Dobra.
0: Dobra, 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Tak, trzeba być dokładnie 5. Uważnym. No to
0: Sasinów jest
1: dużo.
0: Bardzo dużo.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Bardzo dużo jest Sasinów. Mówimy... Sasin to jest bardzo popularne nazwisko w tym kraju, ale jak już powiemy Jacek, no to...
1: Wszyscy
0: no to
1: wiemy.
0: Wiemy, że 70 milionów poszło.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Główny pocztowiec naszego kraju.
0: 5 punktów dla Ani, Olgo, 5 punktów do przebicia. W prawo, w lewo kręcimy?
6: No od serca w lewo.
0: W lewo od serca.
1: W lewo od serca.
0: Ale zazwyczaj tak jest, że jak tobie każą kręcić to w prawo, a mi jak każą kręcić to w lewo. Widzisz, jesteśmy jak ying i yang. Ogień i woda, Wajda i Jarząbek. Joker się wylosował, Olgo. Możesz wybrać sobie literę.
6: To poproszę o jak Olga.
0: O jak Olga. O jak 20 Olga. Sekund, uwaga, państwo.
6: Oman.
0: Miasto.
6: Opłot.
0: Tytuł filmu.
6: Outsider.
0: Jeszcze raz?
6: Outsider.
0: Roślina.
6: Olander.
0: Potrawa.
6: Ogórkowa.
0: Zawód.
6: Okulary. Optyk.
0: No już po czasie ten optyk. No dobrze, będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać Outsider. Chyba jest taki film Outsider, albo serial nawet chyba taki był. Outsider. No, sprawdzasz.
1: Dobra, jest, dobra.
0: I teraz roślina była
1: Oleander.
0: Oleander. I co to jest?
1: Nie wiem, to pewnie roślina.
0: Ale jaka?
1: Roślina wata. Ale oleander pospolity, czy chcesz w donicy?
0: Czyli jest.
1: No jest.
0: Jest, dobra. No dobrze.
1: No to mamy. Roślina, no, oleander. No, taka no, różowa, różowytka.
0: No to jak tak mamy, potrawa była ogórkowa, to mamy 5-5, czyli... Dogryweczka. Dogryweczka jak na piątek przystało. Fajnie, emocje będą. Aniu, jesteś jeszcze?
5: Jestem.
0: Dobrze, Olga, jesteś? Wszystko słychać?
5: Jestem.
0: Dobrze, przypominamy zasady naszej zabawy w dogrywce. Wylosuję literkę najpierw. Po wylosowaniu litery powiem wam, jaka jest litera. Potem Jarząbek powie, jaka jest kategoria. I odpowiadacie na tę literę, która się wylosowała w tej kategorii, którą powie Jarząbek. A kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem i później ma 3 sekundy na odpowiedź. Odpowie dobrze, wygrywa, odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
5: Wszystko jasne.
0: Dobrze, litera jest C, trzecia litera alfabetu, czyli litera C.
1: No.
0: I teraz kategorię podaje Jarząbek. Dziewczyny, po usłyszeniu kategorii, jak chcecie udzielić pierwsze odpowiedź, zgłaszacie się swoim imieniem. Uwaga.
1: To się będzie bardzo proste.
0: Litera C, kategoria.
1: Uwaga. Kwaśne.
5: Ania.
0: Ania, słuchamy.
5: Cukierki.
0: Jak?
5: Cukierki.
1: No są kwaśne.
0: No dobra,
1: dobra.
0: Są
1: kwaśne cukierki.
0: Są.
1: Chodziło mi o cytrynę bardziej. Ale
0: cukierki też są kwaśne.
1: Bo, są cytrynowe cukierki.
0: Są te słodkie i są te kwaśne. Zgadza się. Ania, prezent marzeń o wartości 500 zł jest twój. Do Olgi trafiają nagrody pocieszenia.
5: Super, bardzo się cieszę.
0: Olga,
5: gratulacje.
0: I gratulacje, czyli Olga też się cieszy z nagród pocieszenia. W poniedziałek wracamy z naszą kultową zabawą po ósmej. Bądźcie wtedy razem z nami.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Anita Lipnicka i historia jednej miłości w Radiu SK 2.
1: To teraz historia prosto z Podlasia.
0: Podlasia.
1: Warto czasami grzebać w ziemi. Okazuje się, że naukowcy zidentyfikowali ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około, uwaga, 4,5 tysiąca lat odkrytych na Podlasiu właśnie. To są najstarsze takie dowody w tym regionie.
0: Najstarsze dowody istnienia alkoholu w Polsce. 4,5 tysiąca lat temu.
1: Dużo, nie?
0: Duch puszczy już tam straszył, zanim klątwa faraona w ogóle powstała.

0: wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
3: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
6: Uf, jakieś 5 minut.
5: Żartujesz.
6: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
7: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
16: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas chłodniejsze przedpołudnie z temperaturą sięgającą 9 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, więc warto mieć przy sobie parasol. Ciśnienie będzie stabilne, co powinno pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Po południu słońce schowa się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie powinien sprawiać problemów. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wracamy do polskich hitów.
17: 8.30, News SK2, Michał Rawa. Kolejny atak irańskich dronów na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków wojsk USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak, że na Bliskim Wschodzie wciąż obowiązuje rozejm. 8 osób zatrzymanych to uderzenie CBŚP w grupę kradnącą samochody w Niemczech. Policjanci odzyskali też 2 auta o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Od tygodnia trwają matury, a od najbliższego poniedziałku do egzaminów podejdą 8-klasiści. Końcowe testy zdawać będzie prawie 400 tysięcy uczniów. Rozpoczną się od języka polskiego. We wtorek matematyka, w środę język obcy. Większość uczniów będzie zdawać egzaminy z angielskiego. We'll be right back.

0: Przeskoczę każdy mur.
1: Jasne.
0: No, ja przeskoczę. Ja przeskoczę. Ja przeskoczę.
1: Chciałbym to zobaczyć.
0: No, ty byś miał problem. Kącik odkurzający przed nami, to wcale nie jest śmieszne, to jest po prostu cofanie się w czasie. Cofamy się w czasie, bo dzisiaj do 2013 roku, to jest 13 lat, jakby nie patrzeć, przeglądamy sobie informacje z tego czasu właśnie. Z tego dnia, 13 lat temu. 8 maja 2013 roku. Dziennik Polski pisał tak. Fałszywe autografy Wisławy Szymborskiej. Ostatnio w Polsce zrobiło się głośno o książkach z autografami Wisławy Szymborskiej, a wszystko przez to, że fundacja jej imienia postanowiła je skupować. Tak właśnie Dziennik Polski pisał.
1: No właśnie, a gdzie jest popyt, to wiadomo, jest i podaż, prawda? No, więc na aukcjach internetowych pojawiły się fałszywki, dużo ludzi zabrało się za kopiowanie podpisów pani Wisławy Szymborskiej, no pewnie niektórzy nawet pozatrudniali sobie na przykład stażystów, prawda, dali im po długopisie i kazali podpisywać te książki, no takie to były czasy, no.
2: W tamtym czasie wszyscy podpisywali, i ja też podpisałem.

0: jesteś.
1: My też wam wszystkim dziękujemy. Wszystkim.
2: Napisałam, że mąż zabiera dzieci w góry, a ja będę miała chwilę dla siebie.
1: Mężowi Agaty też.
3: No, właśnie. Agata będzie miała chwilę dla siebie, bo jedzie z nami na majówkę.
1: A z kim jedzie? Bo to można wziąć
3: z siostrą albo z koleżanką.
1: Dzisiaj ostatnia okazja. sk2.pl. Mazurska majówka z radiem SK2.

0: skoczyć stąd.
1: Ewa Farna. 5 minut do 9. Dzisiaj pozdrawialiśmy już kierowców zawodowych, bo dzisiaj dzień kierowcy zawodowego.
2: Tak jest.
1: Ale jeszcze
2: kierowcy zawodowi
1: mogą się pozdrawić kogoś innego.
2: Tak, bo to dzisiaj również obchodzimy Światowy Dzień Osła.
1: A kierowcy zawodowi lubią pozdrawiać się tak na drodze.
2: Ty właśnie. Ośle, prawda? Tak. Ty baranie.
1: A nie, nie, nie. Dzień barana kiedy indziej.

0: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
15: I po reklamie.
16: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas chłodniejszy dzień. Temperatura spadnie do 9 kresek, a niebo będzie przysłonięte chmurami. Możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie pozostanie na stabilnym poziomie, a jakość powietrza będzie dobra, co na pewno ucieszy mieszkańców. Po południu nad miastem pojawią się ciemniejsze chmury, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
17: 9 News SK2, Michał Rawa. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 1100 osób, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
18: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
17: Strażakom pomogły też opady deszczu. Teren pogorzeliska to około 300 150 hektarów. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jakie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
15: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
19: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
15: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
19: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
15: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
17: Wymiana ognia w cieśninie Ormus to było tylko miłosne stuknięcie. Zawieszenie broni trwa, tłumaczy Donald Trump. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe. Teheran twierdzi, że naloty uderzyły także w obszary cywilne. A Donald Trump zagroził Iranowi znacznie brutalniejszą odpowiedzią, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Nasza siła ognia była o niebo większa. Rozwaliliśmy ich na miazgę. Mieli 159 łodzi marynarki. Nie mają żadnej. Wszystkie są na dnie morza. O czym Trump mówił w rozmowie ze stacją ABC. Zawieszenie broni między USA a Iranem obowiązuje od miesiąca, jednak rozmowy dwustronne w Pakistanie nie doprowadziły do porozumienia.
20: SK2 News. Jelenia Góra.
21: Błażej Stachewicz. Uświadomią, nauczą, a przy okazji sprawią, że miło spędzicie czas. Rodzinnie. Ratownicy GOPR będą na was czekać w mieście pod Szrenicą, gdzie w ostatnią sobotę maja wybudują miasteczko górskie. A Szklarska Poręba stanie się areną pokazów, nauki pierwszej pomocy i pogadanek o bezpieczeństwie na szlaku. Uwaga rodzice, jeżeli chcecie posłać dziecko na półkolonie w Jeleniej Górze, to dajcie głośniej, już dzisiaj możecie zawalczyć o miejsca w JCK Relax. Zapisy startują już za godzinę, natomiast w poniedziałek o 7 rano czeka na was Odeka Zameczek.
22: No wreszcie mamy piątek, dzień osła w kalendarzu i to pasuje, bo wszyscy jak jeden mąż po pracy lecimy po zakupy na weekend i wracamy obładowani, więc to się zgadza. W tej godzinie więc ode mnie lekkie polskie hity. Będzie Urszula, będzie Dawid Podsiadło, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00.

Potwierdzam, fajna żaga. Zespół Virgin za nami w Radiu SK2. Gramy wam po polsku, a jak wiadomo, w Polsce trwają matury. Jedni podchodzą do nich na luzie, inni, na przykład Oskar Pietuszewski, wręcz przeciwnie, nasz zdolny piłkarz opuści najbliższy mecz swojego FC Porto. Przez maturę usnął z polskiego, mimo że już w tym momencie Oskar jest wyceniany na, uwaga, 32 miliony euro. To jednak bardzo sumiennie przylatuje do Polski na każdy egzamin maturalny. Trzymam kciuki na ustnej maturze za Oskara i wszystkich maturzystów też, z tą różnicą, że jemu tak na wszelki wypadek nie życzę połamania nóg. SK2.

0: Letnia propozycja od Bryskiej, czyli lato. Pocałuj mnie, a z tego muzycznego całusa możecie oddać swoje głosy na nowość od Gabrysi, czyli Gęsty dym z Kubańczykiem, który znajduje się na razie oczywiście w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już dziś po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: ciekawe, który przynajmniej raz w życiu trzeba po prostu zaśpiewać na koncercie juwenaliowym kryzysowa narzeczonej Lady Punk. Warto sprawdzić grafik tych panów, bo oni na juwenaliach akurat lubią się pojawiać ku uciesze nowego pokolenia fanów. Tu Radio SK2, zbliża się 10:00, za chwilę niosę.
1: Reklama.
2: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
3: Jakieś 5 minut.
2: Żartujesz?
3: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
1: I po reklamie.
4: Dziś przed południem w Jeleniej Górze możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wyniesie około 10 kresek. Ciśnienie będzie stabilne. Po południu niebo zasnują chmury, a termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. W sobotę słońce zacznie przebijać się przez chmury, a temperatura wzrośnie do 15 kresek. W niedzielę czeka nas dużo słońca i bezchmurne niebo z temperaturą sięgającą 19 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
5: 10:00, newsy w SK2, Michał Rawa. Ofiarą jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner miał pozwolenie na broń. To nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa. Okoliczności zbrodni są wyjątkowo dramatyczne. Dokonała się na oczach dwójki dzieci. Sprawca uciekł.
6: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
5: Mówi nam Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Jak nieoficjalnie ustalił Super Express, napastnik, partner ofiary to 67-letni pilot. Kobieta poznała go jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. Nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. Wstępnie 2 miliony złotych strat po pożarze hostelu na Pomorzu. Wczoraj po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o płonącym budynku w Żukowie w powiecie kartuskim. Ewakuowano 74 osoby, jedna trafiła do szpitala. Akcja zakończyła się dopiero wieczorem.
7: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
5: Mówi Aldona Naczk z policji w Kartuzach. W akcji uczestniczyło 27 zastępów straży pożarnej. Shakira ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Kolumbijka utworem Waka Waka promowała piłkarskie mistrzostwa w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La. Tym razem nagrała Daj Daj. To tylko fragment, a cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Początek mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
8: Błażej Stachewicz. Czy to koniec kucia na blachę i nauki bez zrozumienia? Twórcy reformy edukacji 26 mówią, że tak. Od września w klasach 1-4 zmieni się podstawa programowa. Zmiany w czasie wizyty w Jeleniej Górze zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.
9: Wyciągnęliśmy najlepsze nauczycielskie praktyki i to one były podstawą do reformy.
10: 14-15-latkowie obecnie nie lubią szkoły, nie lubią się uczyć, nie czują, że ta szkoła przygotowuje ich do dorosłego życia.
8: I to ma się zmienić, mówi Marcin Marciniak-Mierzejewski z Instytutu Badań Edukacyjnych. Reforma ma wejść od września.
0: Tu Radio SK2, przed nami kolejna godzina z najlepszą polską muzyką. Będzie też kolejny hit na piątkę od Michała Hanczaka. Sporo przed nami, więc nie przedłużam mrozu muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry. 2 minuty po 10:00 mamy na zegarach.

0: Taka to nieprawda o Danii Dąbrowskiej w Radiu SK2, choć nie wciskamy wam ściemy, naprawdę gramy wam najlepsze polskie hity i sprawnie też o nich opowiadamy. To z kolei misja dla Michała Hanczaka. Czas na 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Radiu SK2.
3: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz Piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Baim na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy w ich mediach społecznościowych.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Wycieczka na dach, tam zabrali na stapi Sand & Grace, tu Radio SK2, za to w Krakowie od tego weekendu. Nowa, stara atrakcja, codziennie o 10. Hejnaliści i strażnicy miejscy będą uroczyście otwierać bramę w Barbakanie, to nawiązuje do dawnego zwyczaju. Oby tylko nikt kluczy nie zgubił. No chyba, że mają zapasowy zestaw, prezydent najwyżej zrzuci przez okno ratusza, tak jak kiedyś mama zrzucała picie, tak? No to też jest nasza ważna tradycja.
1: SK2
2: autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
1: Mazurska majówka, SK2.
4: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
5: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
9: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
18: I po reklamie.

0: Aż się tłoczno zrobiło w studiu nareszcie, czyli tegoroczny hymn Orkiestry Męskiego Grania. Skład naprawdę wyjątkowy. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut. Tytuł pasuje do wielu sytuacji, na przykład do dnia dzisiejszego, czyli piątku, że wreszcie nadszedł. Za chwilę też, można powiedzieć, nareszcie, newsy punktualnie o godzinie 11.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
15: W Jeleniej Górze dziś pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 10 kresek, a niebo zdominują ciemne chmury. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, więc parasol może się przydać. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie nieznacznie do 11 stopni, ale słońce raczej nie przebije się przez chmury. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości, bądźcie z nami.
16: 11. Newsy SK2. Michał Rawa stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Braun miał usłyszeć zarzuty m.in. o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, ale w trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
17: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności i dlatego pani mecenas wniosła o przeniesienie tej sprawy.
16: Swoje zapowiedzi polityk wcielił w życie, o czym mówi prokurator Damian Pownuk.
18: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuratorze regionalnej.
16: Przypomnijmy, w ubiegłym roku Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę lekarce Gizeli Jagielskiej. W ubiegłym roku Parlament Europejski uchylił mu immunitet. Zaskakująca nominacja. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zastąpił Sławomira Cęckiewicza. Grodecki to dyplomata i urzędnik państwowy, były wiceszef MSWiA. Koordynował działania dotyczące np. spraw międzynarodowych i migracji.
19: Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje. Niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
16: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że za poprzednim szefem BBN-u Sławomirem Cęckiewiczem ciągnęły się zarzuty o brak dostępu do informacji niejawnych. Polska zwróciła się o pomoc do Brukseli. To może być najgorszy rok dla rolników od nawet 40 lat, ostrzega minister rolnictwa Stefan Krajewski. Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw.
20: Wczoraj zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
16: Susza była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożaru w Puszczy Solskiej, który strawił około 350 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
21: SK2 News. Jelenia Góra.
22: Błażej Stachewicz, Jakuszyce, Charachow i Olbrzymy. Już jutro rusza międzynarodowe ściganie górskimi szlakami polsko-czeskiego pogranicza. Freedom Race wystartuje z Polany Jakuszyckiej. Na starcie ma pojawić się nawet 1500 zawodowców, ale na amatorów górskiego ścigania też nie zabraknie atrakcji.
23: Bike maraton skierowany do bardzo szerokiego uczestnika. Trasy na tych krótszych dystansach Fun i Classic są dosyć łatwe technicznie. Są też ładne, malownicze, widokowe.
22: Mówi organizator imprezy Maciej Grabek. Charachów, Jakuszyce. Freedom Race rusza już jutro.
0: Prawie 3 minuty po 11:00, tu Radio SK2. Susza panuje w kraju, o czym Michał wspomniał w newsach. To na początek tej godziny przypomnienie o tym, jak ważne jest nawodnienie od Ryszarda Rynkowskiego. Gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry. No.

0: Ma nam w sumie pyta, więc odpowiadam. Co jeszcze oprócz błękitnego nieba czeka Was na mazurskiej majówce z Radiem SK2? A na przykład luksusowy hotel nad Jeziorem Mikołajskim czy mini koncert Kuby i Kuby. Do składu wyjazdowego wczoraj dołączyła Agata, którą Rafał Adamczak akurat złapał, słuchajcie, u fryzjera.
1: Co sobie robisz? Kolor jakiś rzucasz, zmieniasz, podcinasz, grzywka, bez grzywki, jak to będzie wyglądać?
2: Podcinam i robię refleksy.
1: Robisz refleksy. Czekaj, ty łysemu mówisz, że na włosach robisz refleksy. Ja absolutnie nie wiem, o co chodzi.
2: To jest tak jakby efekt słońca?
0: Nie no, ja z tego miejsca chcę przeprosić za niewiedzę kolegi Rafała. On zna tylko jedną fryzurę, taką na Jasona Statema albo na Bruce'a Willisa. A fryzjer Agacie idealnie wypadł, bo w przyszłym tygodniu te włosy jeszcze natlenią się pięknym mazurskim powietrzem. Po godzinie 13:00 dzisiaj ostatnia szansa na zgarnięcie tego luksusowego majówkowego wypadu. Zgłoszenia na sk2.pl. Escar.

0: Decyzje od Vito Bambino i Zali w Radiu SK2. No ciężka decyzja, to też taka, co na obiad, o właśnie. O truskawkach z makaronem i serem raczej w sumie można zapomnieć, bo to droga impreza, jak się okazuje. Na Broniszach można już kupić truskawki za około 40 zł za kilogram i to jest sporo drożej niż rok temu, tak o 75%. A pamiętacie te czasy, jak truskawki jadło się na tony? Szkoda, że wtedy nikt mi nie powiedział, żeby zamiast je jeść, to odłożyć je na jakąś lokatę, żeby sobie dojrzewały.
1: SK2. SK2. Reklama. Mały geniusz w domu? Spokojnie, Harvard poczeka. Kreatywny żłobek Akademii Harvardu. Tu pomysły rosną szybciej niż dzieci. Zabawa, odkrywanie i pierwsze wielkie idee. Bo od czegoś trzeba zacząć. Żłobek Akademia Harvardu. Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12. akademiaharvardu.pl.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
4: Ach, jakieś 5 minut.
3: Żartujesz.
4: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Czy możemy obchodzić walentynki w maju? Maryla Rodowicz udowadnia, że jak najbardziej można. Wszyscy chcą kochać. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Tak swoją drogą to w sumie wiosna bardziej sprzyja tym miłosnym iskierkom w powietrzu niż taki ponury luty. A no i jeszcze weekend za pasem. To już w ogóle masa czasu na wyznawanie sobie miłości. Zbliża się 12:00. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: I po reklamie.
19: W Jeleniej Górze szykuje się chłodniejsze popołudnie. Termometry pokażą około 10 kresek, a niebo może zasnąć się chmurami, z których przelotnie popada deszcz. Na szczęście jakość powietrza pozostanie dobra, więc nie musimy się martwić o smog. Wieczorem pełne zachmurzenie, ale temperatura nieco wzrośnie do 11 stopni. Jutro czeka nas mieszanka słońca i chmur, z maksymalną temperaturą dochodzącą do 15 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
20: Jest 12:00, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Rząd mówi o historycznym momencie. Zakłady zbrojeniowe czekają na zastrzyk ogromnych środków. Już o 13:30 w kancelarii premiera podpisanie umowy pożyczkowej w unijnym programie SAFE. Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro na rozwój armii. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co oznacza podpisanie tej umowy?
21: Rząd przedstawia podpisanie umowy jako duży sukces. Podkreśla, jak ogromne znaczenie dla rozwoju armii ma program SAFE. Wiceszef Cezary Tomczyk uważa, że to dla polskiego żołnierza rewolucja.
22: Nie mówimy tylko o karabinach, nie mówimy tylko o kamizelkach kuloodpornych, ale mówimy o wielkich rzeczach. Mówimy o samolotach, mówimy o armatochaubicach.
21: Na pieniądze czekają już zakłady produkujące broń. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz liczy, że nawet połowa środków z SAFE trafi do ich zakładów.
23: Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa.
21: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskiej zbrojeniówce.
20: Przypomnijmy, Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisze umowę pożyczkową w programie SAFE. Pierwsze środki, 15% zaliczka, mają trafić do Polski już w najbliższych tygodniach. Trafił do zakładu karnego w Hrubieszowie, ale nie wiadomo, czy to tam będzie odbywał karę. Paweł K., skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, unikał odbycia kary. W ręce policjantów wpadł wczoraj na Lubelszczyźnie.
24: W dokumentacji, którą sąd przekazał policji, skazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. Areszt śledczy w Łodzi.
20: Mówi Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. A przypomnijmy, chodzi o tragiczny wypadek, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. O godzinie 14 władze Roztoczańskiego Parku Narodowego znoszą zakaz wstępu. Spadek zagrożenia pożarowego zapewnił deszcz. Wieczorem i w nocy spadło tam go 20 litrów na metr kwadratowy. Służby nadal jednak apelują o ostrożność.
0: Błażej Stachewicz. Lem wlatuje do ZTA. Rakietę Iona Tichego, bohatera Dzienników Gwiazdowych najnowszej premiery, na deskach Teatru Zdrojowego. To sztuka dla młodzieży i dorosłych i nieważne, czy oczekujecie rozważania o życiu, science fiction, czy może po prostu chcecie trochę się pośmiać.
1: Można ten spektakl odebrać jako lekką, zabawną sztukę i dobrze spędzony czas, a można też potraktować ten spektakl jako kawał dobrego teatru, gdzie zajmujemy się takimi naprawdę fundamentalnymi kwestiami ogólnoludzkimi.
0: Mówi Andrzej Bartnikowski, dyrektor Zdroju, a jego słowa zweryfikujecie w niedzielę.
2: Witamy w lepszej połowie piątku. Minęła 12. Tutaj Radio SK2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Idealne na wejście w weekend z przytupem. Metzner, Big Day, Doda. Ich usłyszymy jeszcze w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: każdy płynie swoją rzeką marzeń. Beata za nami w Radiu SK2, a my tą rzeką dopływamy do wkrętki Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Dzień dobry, czy ja dodzwoniłam się do pani Renaty z dofinansowania łazienkowego, to pani?
2: Tak, tak.
3: Michajster Wioleta, proszę pani. Ja tutaj obliczam pani dofinansowanie i teraz tak. Jako, że to będzie ubezpieczone dofinansowanie, pani mi powiesz, co będzie z defektów u pani, bo to muszę wpisać.
2: Ojejku, teraz mnie nie ma w domu.
3: Bo kto będzie robił pani tę łazienkę?
2: Znaczy muszę znać takiego pana, bo od tamtego roku co ja składałam, ale się nie złapałam na to.
3: Tak.
2: I miał mi robić taki pan.
3: Aha. Czyli nikt od nas.
2: Kto mi będzie robił, nie?
3: Czyli nikt od nas. Proszę pani, dobrze. Jaki defekt by pani chciała? Zapytam jeszcze inaczej. Tam będzie dofinansowana muszla klozetowa, czy tylko, proszę pani,
2: tak,
3: coś innego?
2: Tak, muszla.
3: Może zróbmy tak.
2: Będzie
3: najprościej.
2: Tak.
3: Ja bym posugerowała dwukrotne zapchanie muszli klozetowej na etapie wyjściowym i to bym miała, proszę pani, z ubezpieczenia jeszcze na to dofinansowanie do tego.
2: Jak? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałam.
3: Zapchana muszla klozetowa, proszę pani, przy wyjściu odpływowym.
2: Aha, to bym musiała tak napisać, tak?
3: Nie, tak trzeba zrobić, proszę pani, żeby ta osoba, która u pani będzie montować, żeby pamiętała o tym, bo inaczej, proszę pani, przy kontroli cofną dofinansowanie.
2: Bo nie bardzo to rozumiem, o co tu chodzi, ta muszla klozetowa zapchana?
3: Trzeba, żeby ta muszla była proszę pani, zatkana, ponieważ dostanie pani wtedy zwrot z ubezpieczenia. I jak ja będę na kontroli, to dokonam drugiego zapchania muszli klozetowej i wtedy dostanie pani już w całości dofinansowanie na to.
2: To ja mam jakiś termin, czy jak to wygląda?
3: Jak pani już zacznie remont, to przydałoby się, żeby w pierwszym tygodniu już była muszla klozetowa zapchana i ja wtedy dam, proszę pani, wniosek o ubezpieczenia, żeby nową muszlę pani dać.
2: Żeby umówić się z panią, jak będzie ta pierwsza muszla zatkana pierwszy raz.
3: Tak.
2: Żeby pani przyszła na kontrol i żeby to ubezpieczenie z dofinansowania.
3: No, chyba że poprosi pani o zapchanie Justyny.
4: Przepraszam. Zostałaś skręcona w Radiu SK.
2: No mówię, no coś mi tu nie pasuje, muszę kozytowa zapchana.
4: Nie, już nie mogę.
1: Nosel wkręca.

0: Łowcy Gwiazd i Kleo w Radiu SK2, a taka oszukana gwiazda przez chwilę świeciła we Francji. Słuchajcie, pewien filozof wmówił wszystkim dookoła, że dostał prestiżową nagrodę, taką podobną do Nobla z filozofii. No ale okazało się, że taka nagroda w ogóle nie istnieje, a pan Gwiazdor chwalił się medalem, który w ogóle sam sobie kupił za 200 euro w sklepie. Prawdę odkryli dziennikarze, no i sprawa oszusta teraz trafiła do sądu. Czyli nadal to prawda, że kłamstwo ma krótkie nogi, ale ma też ręce długie, w sam raz do zawieszenia sobie sztucznego medalu na szyi.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
10: I to razem.
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
15: Jak tak, to Allegro.

0: Kapoty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Tacy sami. Lady Punk w Radio SK 2. Ja wspomniałam dzisiaj, że panowie z Lady Punk bardzo chętnie grają przed studencką bracią na różnych juwenaliach. I to się jak najbardziej zgadza, bo już 23 maja być może właśnie ten hit, czyli Tacy sami, usłyszymy ze sceny Ursynaliów, czyli juwenaliów stołecznego SGGW. To naprawdę dobry moment na otwarcie swojego sezonu plenerowych koncertów. Zbliża się 13. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
8: Ach, jakieś 5 minut.
7: Żartujesz.
8: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się raczej chłodno, bo termometry pokażą około 10 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie słaby, a jakość powietrza utrzyma się w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich. Wieczorem słońce schowa się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 11 stopni. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno być niespodzianek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
0: Jest 13. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Rząd gotowy, a firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Już za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Będziemy pierwszym państwem, które zawrze porozumienie z Komisją Europejską. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to ważny dzień dla polskiej armii i koło napędowe dla naszej gospodarki.
1: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowany projekt oczywiście na całą kwotę. Nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania.
0: Mówi szef MON. Jesteśmy gotowi do pracy non-stop, zaznacza prezes radomskiej fabryki broni Łucznik Seweryn Figurski.
3: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu.
0: Fabryka obecnie prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Dodajmy, według zapewnień rządu prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskich zakładach zbrojeniowych. To był pierwszy tak duży pożar magazynu energii w Polsce. Strażacy podsumowują wczorajszą akcję w Czajkowie w powiecie ostrzeżowskim. Straty oszacowano na 2 miliony złotych. Gaszenie kontenera z ogniwami trwało 8 godzin, kolejne 8 dogaszanie. Było duże zadymienie i alert, by nie otwierać okien. Dziś już zagrożenia nie ma. Mówi nam Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
4: Raport wpłynął pozytywny, czyli mamy jak gdyby bezpieczne to miejsce pogorzeliska, nic się tam nie dzieje.
0: Jak dodaje, wciąż nie wiadomo, co spowodowało pożar. Ogniwa przed pożarem były wyłączone. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo. Ceny paliw na weekend spadają. Diesel aż o 14 groszy mniej niż dziś. Od soboty do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Benzyny 98 6 zł i 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze.
22: SK2 News. Jelenia Góra.
23: Błażej Stachewicz. Uświadomią, nauczą, a przy okazji sprawią, że miło spędzicie czas rodzinnie. Ratownicy GOPR będą na Was czekać w mieście pod Szczelnicą, gdzie w ostatnią sobotę maja wybudują miasteczko górskie. A Szklarska Poręba stanie się areną pokazów, nauki pierwszej pomocy i pogadanek o bezpieczeństwie na szlaku. Uwaga rodzice, jeżeli chcecie posłać dziecko na półkolonie w Jeleniej Górze, to dajcie głośniej, już dzisiaj możecie zawalczyć o miejsca w JCK Relax. Zapisy startują już za godzinę, natomiast w poniedziałek o 7 rano czeka na Was odeka zameczek.
25: No i już 3 minuty po godzinie 13, a każda minuta na wagę złota w piątek, minuta, która przybliża nas do Fajlantu. Kogoś z Was przybliży też do udziału w mazurskiej majówce SK2, która w Mikołajkach już od najbliższego wtorku. Zaraz będę w tej sprawie do kogoś dzwonił, no i kogoś zaprosimy do naszej ekipy. Zagram też najlepsze polskie hity w tej dziesiątce na otwarcie. Wiki Gabor i Kaja, ramię w ramię. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: długo się wahałem, czy wam to powiedzieć, ale dobra, co tam. Jak tak słucham tych hitów od Zali, to chciałbym być Zalią. Diament, tak wam zagrałem. To jest właśnie Zalia w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim przed nami za chwilę kultowa kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Będzie Roxy z Faustem, będzie Ira, będzie Sanach z Vito Bambino, będzie też Manam. 18 po pierwszej.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: Dzień dobry, Natalio.
2: Dzień dobry, witam.
0: Ja już wiem, że rozmawiamy ze sobą, kiedy ty jesteś w sklepie na zakupach piątkowych, tak?
2: Tak, jestem na zakupach, właśnie uciekłam ze sklepu, żeby lepiej było mnie słuchać.
0: Świetnie, o, wzorowa słuchaczka, jak ty to potrafisz. Natalia, jakiś wielki pech się przydarzył przed tą tradycyjną majówką tobie, z tego co napisałaś do nas w swoim zgłoszeniu na sk2.pl. Co takiego się nawyprawiało, co ci pokrzyżowało plany?
2: No niestety moje auto odmówiło posłuszeństwa i nie nadaje się do użytku.
0: Czyli skończyło się na kanapie.
2: Tak, skończyło się na kanapie i na poszukiwaniach nowego autu trzeba było odwołać wszystkie wyjazdy i wszystkie grillowania majówkowe.
0: Udało się już jakieś nowe cztery koła namierzyć?
2: Jeszcze nie, wciąż poszukuję. Jestem wymagającą osobą, jeżeli chodzi o cztery kółka.
0: Nie mów tylko, że szukasz odpowiedniego koloru.
2: Nie szukam koloru jak okay. Kobieta, po prostu szukam odpowiednich parametrów.
0: Wszystko, o, wzorowo, pięknie. Słuchaj, ale w takim razie ja mam dla ciebie pewną propozycję, żeby nadrobić tę straconą właściwą majówkę, no i żebyś była z nami na tej mazurskiej majówce, którą organizujemy dla naszych najlepszych, kochanych słuchaczy. Co powiesz na to, że chcielibyśmy ciebie zabrać, słuchaj, z osobą towarzyszącą do hotelu Amax w Mikołajkach? Tam oczywiście naprawdę świetne degustacje, świetna kuchnia. Gwarantujemy jezioro, las, spa, ekskluzywny minikoncert duetu Kuba i Kuba, towarzystwo innych świetnych słuchaczy. Będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będą warsztaty grillowe i jeszcze inne niespodzianki. I ty w tym wszystkim możesz z osobą towarzyszącą uczestniczyć. Wchodzisz w to?
2: Jezu, jakbym miała możliwość, krzyczałabym w niebogłosy i
0: z radości. A krzyknij sobie, Natalia, krzyknij sobie. Bardzo się cieszę. Moja droga, jesteś z nami w Mikołajkach na mazurskiej majówce już od najbliższego wtorku.
2: Rewelacja, dziękuję bardzo. Cieszę się niezmiernie.
0: Właśnie teraz dołączyłaś do naszej ekipy, więc będziemy się oczywiście z wami łączyć. Wszystko będzie słychać na antenie SK2, ale też wszystko będzie można zobaczyć w social mediach naszych. To mówię bardziej do tych, którym się niestety nie udało do naszej ekipy dołączyć, ale na pewno będziemy wszystko relacjonować. No to Natalia, ja nie wiem, czy teraz musisz zakupy zwiększyć, czy zmniejszyć, czy plany ci się zmieniły po tym, co ci powiedziałem. W każdym razie...
2: Zakupy ograniczę, bo nie zabiorę tego ze sobą, skoro tam będą takie pyszności.
0: No to wracaj szybciej do domu i pakuj walizkę po prostu. Tylko też...
2: Właśnie,
0: nie dokładnie. Nie rób nad bagażu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Mikołajkach.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: No to mamy ekipę na mazurską majówkę skompletowaną i tak jak mówiłem, relacje z tej mazurskiej majówki na antenie SK2 i w naszych social mediach. Wszystko będzie. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: piątek o tej porze? Poganianie? Nie, nie, to i tak nie przejdzie. Nie poganiaj mnie, to ma nam na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich, wiadomo, w Radiu SK2. 23 minuty pozostały do godziny 14. Basia, Angelika, Jakub, Agata i Natalia. To jest towarzystwo, oczywiście wraz z osobami towarzyszącymi, które razem z Kamilem Noselem, Kingą Barygą, duetem Kuba i Kuba i naszymi ludźmi będzie w Mikołajkach na mazurskiej majówce SK2 już od najbliższego wtorku. Ależ tam się będzie działo. My to wszystko usłyszymy i zobaczymy i na naszej antenie, no tutaj usłyszymy, a zobaczymy również w naszych socialach, szczególnie na Instagramie, gdzie już teraz was odsyłam i zapraszam. To od wtorku te relacje gorące prosto z mazurskiej majówki, prosto z Mikołajek.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie.

0: Lor. Wszystko jedno, wszystko źle, taka nowość w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów, a my powoli zbliżamy się już do piątkowej godziny 14. No i punktualnie o 14 będziemy mieć najświeższe newsy prosto z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podwórka.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
4: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka. Codziennie.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się dość chłodno, z temperaturą w okolicach 10 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć pod ręką parasol. Niebo będzie raczej szare, a słońce jedynie sporadycznie przebije się przez chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem sytuacja pogodowa nie ulegnie większym zmianom, a temperatura utrzyma się na podobnym poziomie. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
20: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie. W uroczystości udział bierze też premier Donald Tusk.
22: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach o 180 miliardów złotych.
20: Pieniądze z programu SAFE zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych. Rząd zapewnia, że blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Sinzig. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką, a teraz są w środku banku z kilkoma zakładnikami. Trwa duża operacja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to z przyczyn taktycznych, dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji w Koblencji Jürgen Faschinger. Centrum Sinzig zostało odgrodzone. Wejście do banku zabezpieczają siły specjalne. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. To przez pożar ciężarówki z makulaturą. Autostrada jest zablokowana między Kutnem a Kowalem. Na miejscu pracuje 10 strażackich zastępów. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, ze względu na gwałtowny pożar trudno określić, ile potrwa gaszenie. Drogowcy zalecają ominięcie odcinka przez zjazd węzłem Kowal jadąc od północy oraz węzłem Kutno Wschód od południa.
23: SK2 News. Jelenia Góra.
24: Błażej Stachewicz. 6 poszukiwanych, w tym 2 ściganych listami gończymi, zostało zatrzymanych przez jeleniogórskich policjantów. To wynik ostatniej akcji przeprowadzonej w naszym regionie. Ale nie tylko. Jeden z zatrzymanych został schwytany w powiecie leszczyńskim, a jeden w bydgoskim. Kolej na Dolnym Śląsku zostanie przyspieszona. PKP PLK przystępuje do prac na magistrali podsudeckiej. W sierpniu ruszą prace na 25-kilometrowej trasie z Kamieńczyka Ząbkowskiego do Zierżaniowa, co ma skrócić czas podróży o 12 minut.
0: 3:00 w cyklu Skąd to się wzięło? Zazwyczaj opowiadam wam o rzeczach, które nas otaczają, są przedmiotami codziennego użytku i w życiu byśmy się nie zastanowili, skąd one po prostu są, bo są z nami od zawsze. No a jednak, dzisiaj dowiemy, skąd się wzięła butelka, ale też zagram wam 10 hitów, jeden po drugim, oczywiście najlepszych polskich. Z tą butelką to ja wiem, jakie wy mieliście skojarzenie do piąteczek, ale nie idźcie tą drogą. Rafał Adamczak, dzień dobry.
25: Bez reklam. Jeden po drugim.
26: Teraz

0: Wy też tak macie z piosenkami Andrzeja Zauchy, że dają wam odrobinę magii, przenoszą w zupełnie inny świat i jednocześnie fundują też trochę takiego wytchnienia. Andrzej Zaucha, C'est la vie. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 tak wam gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie Oskar Cyms, będzie Ewa Farna, będzie Męskie granie z 2020 roku. No, pamiętacie, jaki numer wtedy był hymnem? Oczywiście, że Świt. 21 po drugiej już na zegarkach, to teraz czas na to, żebyśmy dowiedzieli się w końcu, skąd wzięły się butelki.
1: Skąd to się wzięło?
0: A butelka jest dużo starsza niż mogłoby się wydawać. Pierwsze butelki ludzie tworzyli tysiące lat temu, ale nie ze szkła. Używano wydrążonych tykw, skór zwierzęcych i glinianych naczyń do przenoszenia wody czy wina. Pierwsze szklane butelki pojawiły się dopiero około 1500 roku przed naszą erą w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. Były jednak luksusem dla najbogatszych. Przełom nastąpił w czasach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy wynaleziono technikę dmuchania szkła. Dzięki temu butelki stały się tańsze i bardziej popularne. Przez wieki problemem było zamykanie napojów. Dopiero korek z dębu korkowego, rozpowszechniony w XVII wieku, pozwolił lepiej przechowywać wino i alkohole. W tym samym czasie Anglicy zaczęli produkować mocniejsze, ciemne butelki, które nie pękały tak łatwo. Prawdziwa rewolucja przyszła jednak w XX wieku wraz z plastikowymi butelkami PET. Były lekkie, tanie, wygodne, więc szybko podbiły cały świat. Dziś produkuje się ich niestety ponad 1 000 000 na minutę. A w Polsce, w czasach PRL-u, szklane butelki były bardzo cenne, bo działał system kaucji. Wiele osób pamięta noszenie siatek pełnych pustych butelek do sklepu, trochę jak teraz z tymi plastikowymi z puszkami. A kiedyś, żeby mieć kasę na tak zwanego loda, czy też inne przyjemności, trzeba było zanieść butelki do skupu. Tak to dokładnie wyglądało. Kto się w PRL-u wychowywał, ten z pewnością wie, o czym mówię. A ciekawostką jest, że charakterystyczna wąska szyjka butelki nie jest przypadkowa. Pomaga wygodniej nalewać i ogranicza kontakt napoju z powietrzem, dzięki czemu ten dłużej zachowuje świeżość. Ale i tak, są butelki, które z zasady są bardzo szybko zerowane.
1: Skąd to się wzięło?
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: tak lekko, ale i pięknie. W sam raz na wczesne piątkowe popołudnie. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. To jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich w Radiu SK2. Zaraz będzie Doda i melodia ta. A 15 za 20 minut.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
10: Uff, jakieś 5 minut.
9: Żartujesz.
10: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Jedynka, dwa, Jelenia Góra.
1: Z oczu twych czytam, że

0: Urszula, dziś już wiem, to SK2 to są najlepsze polskie hity, a ja wiem, że na mazurską majówkę do Mikołajek jadą z nami Basia, Angelika, Kuba, Agata i Natalia. Wszyscy z osobami towarzyszącymi i będą relacje prosto z Mikołajek już od wtorku w Radiu SK2. Będą też relacje, będzie na co rzucić okiem, w naszych social mediach, chociażby na Instagramie, gdzie was gorąco zapraszamy. Za chwilę godzina 15, punktualnie o 15 najświeższe newsy.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: W Jeleniej Górze po południu możecie się spodziewać przelotnych opadów deszczu, więc parasol może się przydać. Temperatura nie będzie nas rozpieszczać, bo termometry pokażą jedynie 10 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, dlatego nie powinien przeszkadzać w codziennych zajęciach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Jutro czeka nas mieszanka chmur i słońca, a temperatura wzrośnie do 15 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Formalności dopełnione. Polska, jako pierwszy unijny kraj, podpisała umowę w ramach programu SAFE i otrzyma około 44 miliardów euro na zbrojenia w formie nisko oprocentowanych pożyczek. W uroczystości w Warszawie wzięli udział europejscy komisarze i przedstawiciele rządu. Obserwował ją nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Jestem, dzień dobry.
12: Michale, padło wiele mocnych słów.
13: Tak, premier mówił, że to przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej. Donald Tusk zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE nasz kraj w trudnych i ryzykownych czasach będzie bezpieczniejszy o 180 miliardów złotych.
14: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy.
13: Polska pieniądze z programu SAFE przeznaczy m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej.
12: A blisko 90% funduszy, jak zapowiada rząd, trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Pożar na terenie Gdańskiego portu. Trwa akcja gaśnicza na terenie prywatnej firmy Port Service. Ogniem objęta jest maszyna do sortowania odpadów oraz składowane na zewnątrz budynku śmieci.
15: Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej. Działania gaśnicze nadal trwają i koncentrują się na podawaniu prądu wody w natarciu na palącą się maszynę.
12: Relacjonuje Dawid Westrych, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Firma, na terenie której pojawił się ogień, świadczy usługi w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Od początku systemu kaucyjnego zebrano już ponad miliard opakowań, przekazała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Według danych resortu klimatu w Polsce działa już 57 tysięcy punktów zbiórki, a tygodniowo zbieranych jest blisko 100 milionów opakowań, głównie plastikowych butelek.
1: SK2.
16: 2 News. Jelenia Góra.
17: Błażej Stachewicz. Ponad 150 milionów na usuwanie skutków powodzi. Dolnośląscy samorządowcy otrzymali promesy z Europejskiego Funduszu Solidarności. Wsparcie otrzyma m.in. gmina Kłodzko.
18: Ponad 8,5 miliona złotych przeznaczamy na odbudowę dróg popowodziowych. To jest 9 dróg, w tym jedna taka największa, to jest prawie 4 miliony złotych. Bez wsparcia środków unijnych i budżetu państwa nie jesteśmy w stanie w budżecie wygospodarować środki finansowe na odbudowę.
17: Mówi wójt Zbigniew Tur. Dzięki dotacjom wyremontowane zostaną drogi oraz mosty.
0: Dzisiaj około 2000 maturzystów zmagało się na maturze pisemnej, uwaga, z filozofią. A mi się przypomniało, że miałem takiego kolegę, swego czasu mówiliśmy na niego filozof. Dlaczego, to już sobie sami możecie dopowiedzieć. Ciekaw jestem, czy wy pamiętacie swoje ksywy z czasów szkoły średniej, podstawowej, z podwórka, a może z wojska? No nie wiem. Pochwalcie się nimi. 726-826-826, ewentualnie głosówki na Messengerze, tu też można. A muzycznie Krzysztof Krawczyk rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Jeden z moich ulubionych duetów, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną, Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Gdy będziesz sam. W Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. O takiej samotności coś wiedzą kierowcy, a mówię o tym dlatego, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. To jest tak naprawdę wielkie święto, bo ileż takich fachowców nas otacza, ileż my dzięki tym kierowcom zawodowym mamy, ileż oni towarów przewożą, dowożą, rozwożą. No i trzeba oczywiście kierowców doceniać. Ci, którzy mają wrzuconą SK2 u siebie gdzieś tam na szafie i z nami pokonują kolejne kilometry, to dla was wielka piona. No i oczywiście taki, gdybyśmy my tutaj w SK2 mieli teraz jakiś porządny klakson, to byśmy zatrąbili, ale moi drodzy, z dzisiejszym świętem wiąże się pewien zwyczaj, jeżeli chcecie wyrazić swój szacunek dla trudu pracy, jaką wykonują kierowcy zawodowi, kierowcy ciężarówek, busów, autobusów i różnych innych pojazdów, to możecie na lusterku wywiesić żółtą wstążeczkę. To jest taki prosty, ale bardzo wymowny gest, który symbolizuje solidarność, wzajemny szacunek i dumę z wykonywanego zawodu, no bo i kierowcy zawodowi dla kierowców też taką wstążeczkę mogą wywiesić na lusterku. To jest także apel właśnie do społeczeństwa o to, żebyśmy doceniali codzienny trud kierowców, którzy często pracują w trudnych warunkach z dala od domu i rodziny. No to moi drodzy, drodzy kierowcy, życzę, żebyście na weekend do tego portu domowego zawinęli. No i mam nadzieję, że z najlepszymi polskimi hitami to wam się podróżuje tak sprawniej, szybciej, przyjemniej. I że jesteśmy dla was jak taki pasażer, który nie przeszkadza, ale gdzieś tam na prawym fotelu siedzi. Wielkie pozdrowienia dla was. To co? Klaksoniki, klaksoniki teraz proszę. O, od razu lepiej. A to już kombi. Sen się spełni.

0: To jest Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz Ania Wyszkoni nie chce cię obchodzić. A jako, że minęła 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Tragedia pod Łomżą. Zginął mężczyzna przesypany ziemią podczas prac w pobliżu miejscowości Mikołajki.
2: Osoba została wydobyta z tego wykopu, z tego przysypania przed przybyciem ratowników. No niestety po blisko prawie godzinie resuscytacji nie udało się tych funkcji życiowych przywrócić.
1: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia badają służby. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej i resortu zdrowia. Samorząd zarzuca jej brak dialogu i podważanie obowiązujących przepisów dotyczących medyków spoza Polski. Chodzi o sprawę lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. Według Naczelnej Izby Lekarskiej resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji. Roztoczański Park Narodowy ponownie otwarty. Zakaz wstępu zniesiono o godzinie 14. Spadek zagrożenia pożarowego zapewniły opady. Wieczorem i w nocy spadło tam 20 litrów deszczu na metr kwadratowy.

0: No, na pewno przez chwilę będą mogli zatrzymać się ci, którym się udało zgarnąć wyjazd z nami na mazurską majówkę do Mikołajek. Ten wyjazd już we wtorek. Będziemy to wszystko relacjonować w Radiu SK2 na antenie i w naszych socialach, a jedziemy tam razem z duetem Kuba i Kuba. Ale się będzie działo? Demono, znów jesteś ze mną, to już teraz muzycznie za nami w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że dla was ten piątek też jest piątek, albo cały weekend będzie najlepszy. Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj, SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
16: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
21: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
22: I po reklamie.

0: to właśnie oni będą z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Ten duet rozgrzeje atmosferę przy ognisku, jeżeli można to zrobić przy ognisku jeszcze bardziej. Kuba i Kuba u nas z nowością, Stygnie lato. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, zaraz godzina 16, o 16 najświeższe newsy. Po 16, oprócz tego, że znowu będziemy grać tak, żeby się po prostu wszystkim chciało, no to jeszcze odwiedzi nas Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
5: Jakieś 5 minut.
4: Żartujesz?
5: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
6: Mały geniusz w domu? Spokojnie, Harvard poczeka. Kreatywny żłobek Akademii Harvardu. Tu pomysły rosną szybciej niż dzieci. Zabawa, odkrywanie i pierwsze wielkie idee. Bo od czegoś trzeba zacząć. Żłobek Akademia Harvardu. Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12. akademiaharvardu.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się raczej chłodno. Termometry pokażą około 10 kresek, a na niebie dominować będą ciemne chmury. Mimo to jakość powietrza pozostanie w normie, a ciśnienie będzie stabilne. Wiatr nie będzie zbyt mocny, więc parasole raczej nie będą potrzebne. Jutro pogoda nie ulegnie większym zmianom. Nadal zobaczymy chmury, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 stopni. Czekają nas więc dość spokojne warunki. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami.
13: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana, teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych. Takie informacje przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
15: Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap. Umowa podpisana. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, pana generała Kuptela. Jeszcze do końca maja 40 umów zostanie podpisanych.
0: A Polska w ramach ramach programu Safe otrzyma około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Podpisanie umowy to nadzieja między innymi dla łucznika. Obecnie trwają rozmowy o nowych kontraktach na dostawę między innymi karabinu MSBS Grot. Mówi szefostwo radomskiej fabryki. Pieniądze mogą sprawić, że produkcja włóczniku ruszy pełną parą.
1: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
0: Zaznacza prezes firmy Seweryn Figurski. Przypomnijmy, zgodnie z deklaracją rządu blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale, co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
16: W chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
0: 3 minuty później postronny świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcę. Strażacy wciąż w akcji w Puszczy Solskiej. Służby meldują o zarzewiach ognia, które są ukryte ze względu na tereny torfowe. Na miejscu jest ponad 800 ratowników. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek po południu.
17: K2 News. Jelenia Góra.
18: Błażej Stachewicz. Uświadomią, nauczą, a przy okazji sprawią, że miło spędzicie czas rodzinnie. Ratownicy GOPR będą na was czekać w mieście pod Szczelnicą, gdzie w ostatnią sobotę maja wybudują miasteczko górskie. A Szklarska Poręba stanie się areną pokazów, nauki pierwszej pomocy i pogadanek o bezpieczeństwie na szlaku. Uwaga rodzice, jeżeli chcecie posłać dziecko na półkolonie w Jeleniej Górze, to dajcie głośniej, już dzisiaj możecie zawalczyć o miejsca w JCK Relax. Zapisy startują już za godzinę, natomiast w poniedziałek o 7 rano czeka na was Odeka Zameczek.
0: 3 minuty po godzinie 16, a Rząbek za chwileczkę z kolejną prawdą przyjdzie do nas, a ja wam będę grał oczywiście najprawdziwsze, najlepsze polskie hity. Quebona Fide z Zalią i z Faustem, Edyta Bartosiewicz, no i Michał Szczygieł z Adrenaliną na otwarcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
17: Najlepsze polskie hity.
19: Polskie hity.
17: SK2. SK2.

0: Kobona, Fidesalia i Faust i Nie ucieknę w Radiu SK 12. Najlepsze polskie hity. Od jutra do poniedziałku za litr 95 będziemy płacić nie więcej niż 6,35. Za 98 nie więcej niż 6,85. Za olej napędowy nie więcej niż 7,03. Tak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o ceny benzyny na weekend i na poniedziałek najbliższy. Więc troszkę w dół. A teraz Jarząbek i jego prawda. Czy będzie o paliwach? Nie, już wiem, że nie będzie. Już wiem, że nie będzie. Widzę ten uśmiech, no to posłuchajmy. Jarząbek i jego prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Smartfon to dzisiaj narzędzie do wszystkiego. Praca, płatności, kontakty z bliskimi, a nawet pilot do życia i telewizora. Ale ta wygoda ma swoją cenę. Wiele funkcji w telefonach działa w tle, siedzi lokalizacja, aktywność czy nasze preferencje. I choć brzmi to jak scenariusz filmu szpiegowskiego, to po prostu codzienność w erze technologii. Eksperci więc ostrzegają, przed wyjściem z domu warto czasami wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi, nawet jeśli ich nie używamy. Telefon bez przerwy wysyła sygnały w poszukiwaniu sieci i urządzeń, a to jest idealna okazja dla hakerów, którzy mogą podejrzeć nasze dane lub spróbować zainfekować telefon. Przy okazji bateria też będzie Wam wtedy wdzięczna. Podobnie z funkcją NFC. Świetna, kiedy płacimy zbliżeniowo czy przesyłamy pliki, ale niech będzie włączona tylko wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebna. Bo jeśli ktoś na przykład z takim cyberzapaleniem stanie za nami zbyt blisko i przyłoży takie specjalne urządzenie do naszego telefonu, które ma włączone NFC, no to możemy stracić tutaj parę groszy z konta. I jeszcze lokalizacja. Najpraktyczniejsza i zarazem najbardziej wścibska funkcja. Jeśli GPS cały czas działa, to aplikacje dokładnie wiedzą, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy, a reklamodawcy i złośliwe oprogramowanie tylko na to czekają. Podsumowując, kiedy zamykamy drzwi i wychodzimy z domu, warto wyłączyć to, co niepotrzebne. Nie po to, żeby uciekać przed nowoczesnością, ale żeby ona nie wyprzedziła nas bardziej, niż byśmy tego chcieli, bo się może okazać, że twój telefon właśnie poszedł na zakupy bez ciebie.

0: Tak, w stronę domu z pracy to może można i boso, byle szybciej. Zakopower, boso za nami. Za chwileczkę są Tłastik i Kołysanka. To jest K2 u nas najlepsze polskie hity. Za 29 minut będzie 17. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Sprawa zabójstw trzech kobiet z Kołobrzegu ponownie się przedłuży. W procesie Mariusza G., nazywanego krwawym tulipanem, sąd w Koszalinie zdecydował o powołaniu dodatkowej opinii biegłych z zakresu pisma ręcznego. Ma ona wyjaśnić kwestię podpisów na aktach notarialnych podczas przejmowania majątków ofiar. Oznacza to odroczenie rozprawy o kilka miesięcy. Trwa policyjne śledztwo i ustalanie przyczyn pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Spaliły się akumulatory, które mogłyby zasilić ponad 2000 hulajnóg na raz. Zdaniem Straży Pożarnej to był największy jak dotąd pożar budynku energii w Polsce. Akcja trwała łącznie ponad 15 godzin. Brało w niej udział blisko 100 strażaków. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego wkrótce na ulicach miasta pojawi się koń Aquarius. To 6-letni wałach rasy wielkopolskiej. Będzie patrolował tereny zielone oraz okolice centrum. Aquarius jest już 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży.

0: ciebie do tanga trzeba dwojga, ale niektórzy iść w tango potrafią solo. Ale nie, to nie jest nic dobrego. Nie, nie, to nie jest godne naśladowania. Budka suflera i takie tango w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Piąteczek, 16 minut do godziny 17. Za chwilę będzie Sarsa, jak w filmie. A dzisiaj po godzinie 18 nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
4: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: I po reklamie.

0: I już czuć piąteczek, prawda? T-Love, Irish. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zaraz będzie godzina 17. Po 17 Łukasz Zduńczyk z wami będzie. Łukasz zagra też od 18 kolejne nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. To wy je tworzycie, wy głosujecie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
15: Wieczorem w Jeleniej Górze czeka nas chłodna aura. Termometry pokażą około 10 kresek, a niebo będzie całkowicie zasnute chmurami. Wiatr umiarkowany, ale nie powinien przeszkadzać w wieczornych planach. Jakość powietrza na szczęście w normie, więc oddychać można swobodnie. Jutro nie przyniesie większych zmian. Nadal pochmurno, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 stopni. Wiatr nieco osłabnie, co poprawi komfort. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Polska jako pierwszy unijny kraj z umową pożyczkową w ramach programu SAFE. Wśród beneficjentów m.in. świętokrzyskie MESCO, producent amunicji, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
16: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym piorunem i innymi produktami. Produkcja, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
0: Mówi Krzysztof Marwicki, członek zarządu MESCO SA, który zapowiada też zwiększanie zatrudnienia w zakładzie. Pozytywna ocena podpisania umowy SAFE również ze strony prezydenta Tarnowa. To ogromna szansa na rozwój regionu.
17: To nie tylko otwór z Tarnowa, ale też szereg zamówień, miejsc pracy. To nowe hale dla zakładów mechanicznych. Upatrujemy bardzo istotny impuls rozwojowy dla miasta.
0: Mówi prezydent Jakub Kwaśny. Przypomnijmy, przez podpisanie umowy SAFE Polska otrzyma niemal 44 miliardy euro na zbrojenia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwojga dzieci zastrzelił swoją byłą żonę i uciekł, a następnie odebrał sobie życie. Trwają poszukiwania dalszej rodziny osieroconych dzieci.
18: Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Sekcje zwłok odbędą się w przyszłym tygodniu. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. W WTA 1000 na kortach ziemnych pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. W niedzielę kolejną rywalką Igi Świątek będzie albo Amerykanka Emma Navarro, albo Włoszka Elisabetta Cocciaretto.
13: SK2 News. Jelenia Góra.
1: Błażej Stachewicz. Mocne uderzenie służb w siatkę pedofilską w Polsce. Policja w ramach zakończonej właśnie akcji Hellfire zatrzymała 123 osoby, z tego 8 na Dolnym Śląsku. Miały one posiadać pornografię z udziałem małoletnich, a także treści przedstawiające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej. Najnowsze filmy dokumentalne z Europy będą czekać na Was w Jeleniej Górze. W połowie maja startuje Millennium Dogs Against Gravity. Przez 3 dni czeka na Was 6 wyjątkowych historii. Kinolot od 15 maja.
19: 2 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, już nie trzeba udawać. Już nie musicie się chować po kątach przed szefem. Już oficjalnie można skończyć pracę i po prostu pójść do domu. Zaczynamy razem weekend. Słuchajcie, dotrwaliśmy do tego momentu. W drodze do domu sprawdzą się na pewno najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale byłem zresztą.
1: Różnie to w życiu bywa. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a już niedługo świat może nie wyglądać tak samo, słuchajcie. Dzisiaj wydarzył się historyczny moment. Uwaga! Prezydent USA Donald Trump odtajnił materiały o UFO. O tym teraz mówi cały świat. Powstała specjalna strona w internecie, na której można zobaczyć zdjęcia i filmy niezidentyfikowanych obiektów latających i to podobno dopiero początek. Od teraz Stany Zjednoczone będą ujawniać materiały na temat UFO. Także słuchajcie, być może już niebawem dowiemy się, że kosmici istnieją. Powiem więcej, niektórzy twierdzą, że kosmici są nawet wśród nas. Niektórzy twierdzą, że nawet pracują w polskim Sejmie.
2: SK2.
3: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

0: Igo o swojej córce Helence. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Mówiłem przed chwilą, że Stany Zjednoczone zaczynają odtajniać akta na temat UFO. Lucja w tej sprawie się nagrała na SK-owym Messengerze, na Messengerze SK2.
1: Co do kosmitów, ja zapraszam odwiedzić na przykład kilka przychodni zdrowia albo kilka szkół.
0: O, ktoś tu chyba był ostatnio na wywiadówce u dziecka? Tam to zdecydowanie kosmitów nie brakuje. Było, minęło. O tym za chwilę Sanach w SK2.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
5: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
3: Autopromocja.
2: Reklama. W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: I po reklamie.

0: Ich troje. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę będziecie świadkami pierwszego razu. Czegoś takiego jeszcze nie było. Kasia Sienkiewicz solo. Za moment nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni przyjdzie ze swoim nowym solowym numerem. No i zapytamy, jak tam jej się pracuje bez brata.
1: Reklama.
2: Cech. Restauracja regionalna w Kudowie Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej palarni. Restauracja Cech. Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: I po reklamie.
5: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Niemal 44 miliardy euro na obronność trafi do Polski. To w ramach umowy pożyczkowej w programie SAFE.
6: My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
5: Zaznacza prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Dodajmy, rząd zadeklarował, że blisko 90% otrzymanych funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz. Wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi i znów się to nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Jutro wielki finał żużla o tytuł drużynowego mistrza Europy. Na stadionie miejskim w Rzeszowie powalczą reprezentacje Polski, Danii, Szwecji i Łotwy. W składzie naszej reprezentacji pojawią się m.in. bracia Pawliccy oraz sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Zawody ruszą o 16:15.
1: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
0: A ten dźwięk oznacza, że coś innego teraz rusza. Słuchajcie, weekend się zaczyna. A jak zawsze na dobry początek weekendu w Radiu SK2 macie 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i najlepsze nowości, które artyści przynoszą do naszego studia osobiście. Za chwilę będziecie świadkami rozpoczynającego się nowego rozdziału w karierze tej artystki. Kasia Sienkiewicz do nas wpadnie, która zawsze występowała w duecie ze swoim bratem w Kwiecie Jabłoni, a teraz nagrała numer solo. Za chwilę się przekonamy, jak jej wyszło.
1: Gorąca polska dwudziestka, Radia SK2.
0: A zaczynamy tak na spokojnie. Można się już odstresować. Jest weekend, słuchajcie, niczym się nie trzeba spinać. To Dawid Kwiatkowski. Czy wie? Miejsce 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Krzysiek Zalewski. To jest Radio SK2 i Gorąca Polska 20, miejsce 19, a w naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z kwiatu jabłoni. Cześć, Kasia.
1: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
0: Po raz pierwszy, tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo, jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z kwiatem jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy. I trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
0: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
0: To jest mniej więcej
1: nie
0: to
1: znaczy,
0: samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
1: Inne misje, poboczne misje wykonuję. Tak.
0: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
1: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
0: Czyli teraz jest łatwiej?
1: Troszkę tak.
0: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
1: nie,
0: jednak
1: no,
0: nie.
1: Brakuje oczywiście, tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa kwiatu jabłoni.
0: Czyli kwiat jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
1: Kwiat jabłoni wróci.
0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru. Były momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam, no, rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: Czyli to jest jasna informacja dla przyjaciół. Kasi Sienkiewicz, ogarnijcie się i po prostu zmieńcie swoje życie w tym momencie. Kasia, to pora zacząć twój nowy rozdział w twojej karierze. Zapowiadaj swój nowy numer.
1: Boże,
0: i gramy.
1: Jaka autorytarna piosenka. Tak, bardzo jest mi miło. Już za chwilę usłyszycie piosenkę Były momenty, którą stworzyłam po raz pierwszy jakby zupełnie sama. Ale to jest istotne, pomógł mi w tym zarąbisty producent Leon Krześniak.

Przed chwilą na antenie Eski 2 słuchaliście pierwszego solowego kawałka Kasi Jankiewicz, a to był pierwszy numer w duecie od Maćka Skiby. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu Eska 2 i miejsce 17. Maciek Skiba połączył siły z Bledką. I wam to się podoba, bo tydzień temu wskoczyli do propozycji, a dzisiaj już proszę bardzo są w notowaniu. A oczko wyżej Pszona i Fanka. Ta dziewczyna jest teraz w ciąży i już niedługo powita na świecie córeczkę. A teraz posłuchajmy jej wspólnego numeru z Pszoną. Bardzo rozluźniający. To miejsce 16. Gorącej Polskiej 20.

dopiero początek, bo Igo szykuje dla nas nowości, a teraz ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej 20, a teraz czas na długo zapowiadaną i długo oczekiwaną premierę na antenie Radia SK2. Kawałek, który powstał za oceanem, ale polskiej produkcji. Dwa różne muzyczne światy w jednym numerze. Roxy Węgiel połączyła siły z gwiazdą rapu White'em 2115. To jest zapowiedź, to już jest ostatnia prosta przed premierą nowego albumu Roxy Węgiel Błękit, którego premiera już 19 czerwca, a teraz wspólny numer z White'orem. Oboje polecieli tworzyć nowe numery w Los Angeles, tam się spotkali, no i tak stworzyli właśnie ten numer, który już teraz premierowo gram wam na antenie Radia SK2. Chciałam Ciebie więcej, tak ten kawałek się nazywa. Na ten numer będziecie mogli głosować w propozycjach do gorącej polskiej 20 na sk2.pl. No to posłuchajmy, jak brzmi Roxy w duecie z raperem.

0: Tak potrafi tylko on. W ekspresowym po prostu tempie zdobywa szczyt gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Podsiadło i jego sezon to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Szybko to się wydarzyło, słuchajcie, bo ten numer wydał zaledwie 3 tygodnie temu. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio nowy hicior tak szybko wskoczył na miejsce pierwsze. No ale Dawid Podsiadło wie, jak to się robi. I będzie więcej nowości od tego pana, bo już niedługo premiera jego nowego albumu i stadionowe koncerty. Dużo wokół Dawida Podsiadło na pewno będzie się działo. Jeżeli chcecie, żeby sezon został na szczycie, wszystko w waszych rękach. Głosujcie na ten numer, a nowa gorąca polska dwudziestka jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl.
3: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina?
5: Agawa.
4: Kolor?
5: Też agawa? Nie. Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie.

zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

Daria Zawiałow w Radiu SK2. Fani czekają, aż powróci na scenę i niedługo to się wydarzy, bo w przyszłym roku Daria Zawiałow rusza w trasę koncertową, a teraz odpoczywa, pisze nowe piosenki, no i między innymi zwiedzała Stany Zjednoczone ze swoim partnerem. Gramy dalej, to są najlepsze polskie hity w SC2, numer, który zna każdy, Ania Wyszkoni. Czy te...

0: Krzysiek Zalewski. On to potrafi nas zrelaksować na dobry koniec tygodnia. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Ale dobra, relaksu nam wystarczy. Za chwilę będzie energicznie. Będzie między innymi Ostatni raz zatańczysz ze mną od Krzysztofa Krawczyka, ale wcześniej na herbatkę z imbirem zaprasza Smolasty. I Antonina Van Dessel na tę herbatkę idzie z wami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Cześć, moi kochani, witam Was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Jeżeli nie macie planów na sobotę, a macie ochotę pojeździć troszeczkę na rowerze, to koniecznie wejdźcie na stronę bikemarathon.pl. Tam możecie się jeszcze zapisać na jutrzejszy Freedom Race właśnie w ramach drugiej edycji Bike Maratonu. W tym roku to ściganie między Polaną Jakuszycką a Harachowem, a wyścig zahaczy też o Olbrzymy. Czekają różne dystanse.
10: No i wybiła nam punktualnie godzina 20 w piątek 8 maja. I dla wszystkich tych, którzy może jeszcze zapomnieli, piątek, piąteczek, piątunio oznacza tylko jedno. Zaczynamy weekend i to z najlepszą polską muzyką, którą gwarantuje Wam SK2 oczywiście. Antonina Van Dessel, dobry wieczór i jedziemy z tą muzyką, bo playlista jest naprawdę, naprawdę mocna.
1: Najlepsze, najlepsze polskie hity.
10: I na początek obiecany Smolasty i herbata z imbirem.

To było kombi ich pokolenie. A jeżeli właśnie jedziecie gdzieś w trasie, kraj, Europa albo chociaż na rozładunek i z powrotem, to mamy coś specjalnie dla Was. Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Więc świętują ci, którzy potrafią zamienić kabinę w drugi dom, a parking przy stacji w miejsce na szybki obiad, no i pyszną kawę. I pewnie wielu z Was właśnie nas teraz słucha. Co prawda korków nie ma, muzyka dobra w Radiu SK2 gra, więc słuchajcie, może między jednym zakrętem a kolejną dostawą, w związku z tym, że dzisiaj wasze święto, no bez pośpiechu, bez spinania się, zróbcie dla siebie coś miłego. I proponuję, że może to być lepsza kawa niż z automatu, może dłuższa przerwa, a może po prostu moment, żeby złapać chwilę oddechu. No i my właśnie wam w tym pomożemy, drodzy kierowcy, i wszystkiego dobrego wam życzymy. I teraz specjalnie dla was Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy w SC2.

to były dwie turbo fajne artystki, Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie. A jedna z tych artystek właśnie rozpoczęła swoją trasę koncertową. Sanach na stadionach. No i drodzy Państwo, 1 maja pierwszy koncert tej trasy koncertowej za nami odbył się w Gdańsku. No i co tam się działo? Krążą już filmiki w internecie. No i jak zwykle Sanach zrobiła ogromny show. No i widziałam, nie byłam tam, ale widziałam, co się działo. Piękne stroje, piękne tańce. Sanach, która wraca do pogawędek z publicznością i mówi po prostu o luźnych rzeczach, o tym, co zjadła, co robiła, o tym, jak się chciała ubrać. Zaśpiewała też nową piosenkę, którą skomponowała i grała ją na fortepianie. No i jeszcze taka fajna rzecz, trochę pewnie spoiluję tym, co idą, ale ja muszę to powiedzieć. Słuchajcie, jej mąż wiózł ją na takim pięknym, cekinowym, świecącym traktorze. No co się zobaczy, to się nie odzobaczyło. Ja to widziałam w internecie. Kto nie widział i chce zobaczyć, to polecam. A na pewno na innych trasach będą dodatkowe niespodzianki. A najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu. I na pewno też się będzie działo, bo to zawsze jest po prostu wielkie, wielkie show. No a żeby nie było, my lecimy dalej w ST2 z muzyką w piątkowy wieczór. SK2. No i teraz klasyk, trzeci wymiar dla mnie, masz Styla i Deolo na piątkowy wieczór. Słuchamy.

0: To był nowy Mata i jego echo. Taki spokojniejszy, bardzo przyjemnie się tego słucha w sam raz na piątkowy wieczór. No i tutaj było o miłości. No Mata jak o tej miłości śpiewa, to... No ładnie śpiewa, ładnie. No ale słuchajcie, my teraz właśnie o polskim showbiznesie trochę luksusu zaznamy, bo słuchajcie, wejdziemy do świata, gdzie nawet kran ma więcej blingu niż niejedna biżuteria na Sylwestra. Znana polska para, kurzopki, czyli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, pokazują swoją willę pod Warszawą. No i tam to się dzieje, drodzy państwo. Złote krany, marmury, pałacowe łuki. Ja to powiem, że normalnie trochę jak u cyganów. Generalnie klimat, trochę pałac, trochę Hollywood, a trochę katalog marzeń. No pięknie jest, generalnie na bogato. No i człowiek sobie myśli, że tutaj to nie ma zwykłego. Wchodzę do domu, ściągam buty, odpoczywam po pracy, tylko wiecie, tutaj to się raczej wchodzi i sprawdza, czy przypadkiem tam nie ma przewodnika, no bo w takiej willi to łatwo się zgubić. Robi to wrażenie, nie powiem, że nie. No i też takie powiedzenie bardzo znane.
1: Marian. To jest jakby luksusowo.
0: No to nabiera zupełnie nowego znaczenia, bo naprawdę taki luksus, że myślę, że tam kawa to nawet smakuje jak z pięciogwiazdkowego hotelu. A chcecie zobaczyć, to sobie wpisujcie w internet i zobaczcie, jaki przepych i złoto. A my wracamy do polskiej muzyki, bo u nas z muzyką na bogato w SC2 i już za moment u nas Warius Manx i Maj. A że mamy Maj, to bardzo dobrze, w to mi graj.
2: SK2. SK2.

0: piątkowy wieczór w SC2. Zbliżamy się powoli do godziny 21, a to była grupa Mysłowic i ich klasyk Mieć czy Być. Po 21 oczywiście zostańcie z nami, bo nie zabraknie klasyków, nowości, więc każdy z Was znajdzie coś dla siebie. A na dobry początek po 21 Urszula i Konik na biegunach. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi drodzy, witam Was gorąco, tu Błażej Stachewicz. 100 pytań o autyzm to tytuł kolejnego spotkanka, czyli cyklu spotkań z ciekawymi osobami i rozmów na różne ważne, wartkie, ciekawe tematy. Tym razem spotkanko czeka na Was o 17, już w najbliższy wtorek. Między innymi będziecie mogli troszeczkę pogadać, wymienić się doświadczeniami, ale też zdobyć bardzo cenne i ważne informacje. Nowy rynek już we wtorek.
0: I na zegarach SK2 punktualnie godzina 21 w piątek 8 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dobry wieczór. I słuchajcie, po 21 oprócz najlepszych polskich hitów, które wprowadzą Was w weekendowy stan, powiem Wam ciekawostkę o tegorocznej Eurowizji. I coś takiego nieoczywistego, więc warto zostać z nami z muzyką i z newsami. No to co, słuchamy!

To była Carla Fernandez, co jeśli w SC2 w piątkowy wieczór. No i słuchajcie, miało być o Eurowizji 2026, która już w przyszłym tygodniu od 12 do 16 maja. No to będzie i będzie taki news nieoczywisty. Bo słuchajcie, w tym roku Eurowizja będzie miała naprawdę błyszczącą oprawę i to tak dosłownie. Bo tegoroczny konkurs poprowadzi Wiktoria Swarovski. I jeżeli to nazwisko wam coś mówi, to tak jest. To jest dziedziczka słynnego biżuteryjnego imperium z kryształami, które chyba zna cały świat. No i uwaga, to nie jest tylko historia typu mam nazwisko i jestem już super, bo Wiktoria działa w telewizji od lat, śpiewa, prowadzi programy i od lat jest twarzą dużych show w Austrii i Niemczech i świetnie się w tym realizuje. No a dodatkowo ma takie nazwisko, że ho, ho, ho. No i jedno jest pewne, jeżeli Eurowizja kocha przepych, a jak wiemy, kocha brokat i błysk, no to chyba właśnie znalazła prowadzącą idealną. SK2. A u nas błyszczące elektryczne gitary, jestem z miasta. Już teraz.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

No to był Kamil Bednarek i cisza. Jeżeli ktoś z Was pomyślał, że będzie teraz cicho, to nie będzie, dlatego że mam takiego newsa. Słuchajcie, majówka niby za nami, ale tak naprawdę to prawdziwa majówka przed nami, dlatego że my zaraz po weekendzie, czyli we wtorek, ruszamy z Wami, z naszymi słuchaczami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I powiem Wam tylko tyle. To naprawdę zapowiada się najlepsza majówka. Przed nami 3 dni nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy. Lokalne, pyszne jedzenie. Chill, spa, no i koncert 2 chłopaków. Super chłopaków, Kuby i Kuby. I to taki koncert praktycznie na wyciągnięcie ręki, bo to nie koncert gdzieś tam ze sceny, tylko taki koncert blisko, tylko dla naszej ekipy. No i do tego warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro. No i słuchajcie, czego człowiek może chcieć więcej? A najlepsze jest to, że my jedziemy właśnie tam razem z Wami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i serio, powiem Wam, że niektóre historie były tak dobre, że sami chcemy już poznać tych ludzi na żywo. Nie możemy się doczekać. Dodatkowo powiem Wam, że sprawdziłam hotel, do którego jedzie ekipa Radia SK2. I to jest hotel Amax, taki butikowy. I ten hotel ma takie menu, że ja już po prostu się cała obśniłam. Okoń z zalewy, smalczyk z jesiotra, tatar ze śledzia po mazursku. No, czy mam wymieniać więcej? To już są same pyszności. Także wszyscy, którzy jadą, już Wam zazdroszczę. Ale słuchajcie, słuchajcie Radia SK2, bo już od wtorku relacja u nas i w naszych mediach społecznościowych. Oj, będzie się tam działo. Taka majówka, że ho, ho, ho. SK2. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja już teraz.

No to jest piosenka zdecydowanie z głębszym przesłaniem i bardzo dobrze się tego słucha. Gips i jego strach. SC2. No i słuchajcie, ja trochę się teraz boję powiedzieć wam o prognozach pogody na najbliższe dni, bo sprawdziłam i mam trochę na pocieszenie, że niedziela ma być dosyć ładna, ale generalnie teraz w Polsce nie będzie zbyt ładnie. 15-20 stopni maksymalnie, no i w wielu miejscach burze i deszcz. Ale umówmy się, o ile burze, to tam burze, no nie są przyjemne, ale deszcz jest mega potrzebny, bo jest straszna susza, lasy płoną i generalnie wszystko więdnie i zwierzęta mają ciężko. Ludzie również, braki wody, no więc to jest dobra informacja, że będzie padał deszcz, a to, że jest chłodno, jakoś przeżyjemy. Na szczęście już nie ma tych minusowych temperatur, jakie jeszcze kilka miesięcy temu były. Przymrozki możliwe również, więc uważajcie na siebie i uważajcie, jak jeździcie samochodami. Ale już wracając do muzyki i samych pozytywnych rzeczy, za moment u nas Lanberry, Ostatni most. No i to zdecydowanie coś, co nas rozgrzeje. Posłuchajmy. SK2.

Tak zagraliśmy wam dwóch panów, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość. A na zegarach za moment godzina 22. I to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że przed nami dwa dni, sobota i niedziela. Weekend oficjalnie wystartował, więc teraz tylko relaks, relaks i relaks. A jak relaksować się? To przy najlepszych polskich hitach, które gwarantuje wam Radio SK2 oczywiście. I po 22, ale i przez cały weekend, dlatego z nami warto być cały czas. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam na kolejny magazyn. Już za chwileczkę będę rozmawiał z Maciejem Grabkiem, organizatorem bike maratonu i sobotniego wydarzenia, które wystartuje z Polany Jakuszyckiej, czyli Freedom Race, polsko-czeskie ściganie, na którego starcie możemy spodziewać się nawet 1500 osób, zawodowców i amatorów, miłośników górskiego ścigania.
2: To jest druga edycja cyklu bike maraton, ale bardzo wyjątkowa, bo od wielu lat staraliśmy się w jakiś sposób porozumieć z Czechami, żeby zrobić taką wspólną międzynarodową imprezę. Udało nam się dogadać z organizatorami cyklu Prima Cup, więc to jest edycja, która z jednej strony jest zaliczana do czeskiego cyklu maratonów MTB Prima Cup i do polskiego cyklu Bike Marathon. Więc łączymy na starcie kilkuset Czechów z kilkuset uczestnikami cyklu Bike Marathon. Poza tym zgłosiliśmy wspólnie ten wyścig do Międzynarodowej Unii Kolarskiej, więc on ma rangę też Pucharu Polski w maratonie MTB i Pucharu Czech. Więc dla tych zawodników startujących na dystansie A w Czechach, a u nas on się nazywa Giga, czyli tym najdłuższym, który jest ponad 80 km, zaproponowaliśmy trasę, która startuje z Harachowa, potem górami izerskimi, pod Wysokim Kamieniem, przez Zakręt Śmierci, Burzyniec, Piechowice, dojeżdża do single tracków Olbrzymy, do pasma rowerowego Olbrzymy. Dla Czechów wiemy, te pasmo rowerowe to jest jakaś magia, znaczy oni nam bardzo zazdroszczą tych ścieżek w Karkonoszach, bo po swojej stronie Karkonoszy takich tras wytyczonych i oznakowanych nie mają, więc chcemy im to pokazać, chcemy też to pokazać naszym uczestnikom. Tu ich czeka nie lada wspinaczka, no bo jak ruszamy z Piechowic, to musimy wjechać do Michałowic, a potem zjeżdżamy Dopplerem, Rokitnikiem, Zmorą, tymi wszystkimi po kolei przepięknymi trasami z powrotem, można powiedzieć, w okolice Piechowic. No i tutaj spokojnie już jadąc, jakby wracając lekko w stronę Michałowic, do drogi pod Reglami, z krajem Karkonoszy, wracamy do Szklarskiej Poręby. Stamtąd przecinamy drogę krajową numer 3 i wracamy na metę w Jakuszycach. Całość imprezy, biuro zawodów, dekoracje, mety, pasta party dla zawodników jest zlokalizowana na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Partnerami imprezy poza Szklarską Porębą to jest, też jest Urząd Marszałkowski, ale też właśnie Harachów, Liberecki Kraj, więc staramy się naprawdę po raz pierwszy zrobić taką wspólną, dużą inicjatywę z naszymi południowymi sąsiadami.
3: Myślisz, że to może być nowe otwarcie na taką polsko-czeską współpracę?
2: Myślę, że tak. Chcielibyśmy tego my i nasi czescy partnerzy. Od wielu lat i oni, i nie tylko ten organizator, takie jakby podchody pod uczestników z naszego kraju, a my pod uczestników z Czech robiliśmy, ale to w super przypadkach udawało nam się, nie wiem, ściągnąć na nasze zawody 5, 10, 20 Czechów. Natomiast teraz chcemy pokazać, że możemy robić coś wspólnie. Ja mam taką nadzieję, że jak nam wyjdzie to teraz tutaj na trasie Harachów-Jakuszyce, to może też w przyszłości wyjdzie nam to na kolejnych edycjach, które mamy zlokalizowane też niedaleko granicy czeskiej, na przykład w Dusznikach, Zieleńcu czy Polanicy Zdroju. Więc bardzo byśmy chcieli, żeby ta granica to już była tylko taka mentalna granica i żeby na te imprezy rowerowe, które mamy w Sudetach, często przyjeżdżali właśnie koledzy z Czech.
1: Czyli potencjał jest, plany są, chęci też przede wszystkim z obu stron. Ilu zawodników spodziewacie się na starcie sobotniej imprezy?
2: Patrząc na prognozy pogody, która nagle się klaruje i ma być nie najgorsza, myślę, że będzie około 1200-1500 uczestników. Na Polanie też będą dodatkowe wyścigi dla dzieci, tam już też mamy kilkadziesiąt dzieciaków z Czech zapisanych, więc mam nadzieję, że tak dobijemy do 1500 uczestników całej imprezy.
1: Czy tutaj mówimy o imprezie skierowanej do zawodowców, do półamatorów, czy amatorzy też znajdą coś dla siebie?
2: To jest tradycyjnie, jak każdy bike maraton, czy jak każda edycja Prima Cup, impreza dla każdego, bo na tym najdłuższym dystansie pojadą zawodnicy z licencjami UCI i oni się ścigają o nagrody finansowe i o cenne punkty do challenge'ów. Natomiast mamy też dystans Mega, mamy też dystans Classic, mamy też dystans Fun, który liczy 17 km i tam tam oczywiście to kierujemy do wszystkich amatorów, do wszystkich tych, którzy lubią jeździć po górach izerskich. Trasy na tych krótszych dystansach Fun i Classic nie są trudne, są dosyć łatwe technicznie, są też ładne, malownicze, widokowe. Góry izerskie są w ogóle ładne, to wszyscy wiemy. Także Bike Marathon, jak każda z edycji, jest skierowany do bardzo szerokiego uczestnika. Mamy też oczywiście dwa wyścigi na dystansie Fun i Mega na skierowane dla e-bike'ów. To co robimy już drugi rok, Tauron e-bike marathon, czyli pokazujemy, że na rowerach wspomaganych elektrycznie też można się świetnie bawić. Oczywiście uprzedzam, że te klasyfikacje są osobne, odrębne, nie ścigamy się z tymi, którzy mają silniki tylko we własnych nogach. Natomiast to jest kategoria, która się bardzo mocno rozwija w Europie i są już takie maratony w Austrii i we Włoszech, gdzie 1000 osób na tych e-bike'ach się ściga i naprawdę stety lub niestety to jest też taki kierunek, który nas czeka.
1: No, pewne postępu się nie zmieni, nie cofnie. Bardzo bym cię prosił jeszcze na sam koniec. Podsumujmy, zaprośmy, kiedy, gdzie i co.
2: 9 maja, sobota, Harachów, Szklarska Poręba, Jakuszyce. Zapraszamy już w piątek, 8 maja, Dolnośląskie Centrum Sportu, Polana Jakuszycka, tam w godzinach 17-19 biuro zawodów. Zapisy cały czas przez stronę bikemarathon.com są otwarte praktycznie do ostatnich chwil przed startem. Warto zwrócić tylko uwagę na naszej stronie internetowej na szczegółowy program wydarzenia, bo ze względu na to, że mamy gdzie indziej start, gdzie indziej metę, godziny startów się różnią nieco od tradycyjnych godzin startu na bike maratonie. Ten najdłuższy dystans rusza wcześniej o 9 rano, potem mamy chwilę przerwy, o 11 kolejne dystanse, natomiast dystans Fun rusza dopiero albo aż o 13, więc wszystkich zainteresowanych, zapisanych prosiłbym zerknąć na szczegółowy program startu.
1: I zawody nazywają się?
2: Zawody nazywają się Freedom Race, 9 maja, Dzień Zwycięstwa, w dużym cudzysłowiu, ale tak naprawdę to jest druga edycja cyklu Bike Marathon i też druga albo trzecia edycja cyklu Prima Cup. Ale wszystkie szczegóły, wszystkie informacje ważne są na stronie bikemarathon.com.
1: I tam też bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich maniaków rowerowego szaleństwa. Macie jeszcze czas, bo start dopiero jutro rano. Jeżeli chodzi o kolejne imprezy, rowerowe oczywiście, to już w czerwcu, na początku przyszłego miesiąca, czeka na Was kolejna impreza, tym razem również powiązana z górami izerskimi, czyli Izery Bike Festival.
2: 5, 6, 7 czerwca, długi weekend, bo 4 czerwca święto wolne, Boże Ciało. Zapraszamy do Szklarskiej Poręby, do Jakuszyc, na tereny Dolnośląskiego Centrum Sportu. Tam szykujemy nowe wydarzenie, ale ze starymi elementami, bo zaczynamy w piątek, 5 czerwca, taki festiwal rowerowy, namiastkę festiwalu, który chcielibyśmy bardzo w górach izerskich, żeby taki był. 6 czerwca w sobotę mamy Gravel Adventure, czyli eliminacje do gravelowych mistrzostw świata, ale też gravel dla amatorów na dwóch dystansach 120 i 64 km. Na eliminację UCI oczywiście przyjeżdżają zawodnicy z całego świata i to jest, można powiedzieć, poważne ściganie. Natomiast w tych amatorskich wyścigach każdy, kto ma gravela, zachęcam. Piękna trasa, warto przyjechać, warto pokonać gravelem góry izerskie. Natomiast cały ten długi weekend kończymy w niedzielę, kończymy bike maratonem, 4. edycją tegorocznego cyklu Bike Marathon. Tym razem startujemy w Jakuszycach i mamy metę w Jakuszycach. I trasa jest w zupełnie innym kierunku niż ta Harachów-Jakuszyce. Więc jeśli ktoś wystartuje w tej edycji czeskopolskiej, to niech się nie przejmuje, nie będzie nudy, będzie jechał zupełnie nowymi trasami. Będziemy jechać w stronę Gór Izerskich, Pogórza Kamienieckiego, dojedziemy aż w okolice, można powiedzieć, Embiszowa, Grudzy i zapuścimy się w te obszary. Staramy się, żeby to był taki festiwal rowerowy, też z elementami testów, wycieczek, takiego Familii MTB. Zapraszamy wystawców, będziemy też robić strefy testowe różnych marek rowerowych, więc poza wydarzeniami sportowymi, poza gravelem UCI, poza bike maratonem, Planujemy też taką wycieczkę szosową, czy wspólny trening z naprawdę znanym byłym kolarzem szosowym. Jeszcze nie mogę zdradzać nazwiska, ale pewnie za niedługo to zrobimy. Więc zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby spędzić długi weekend na rowerze z rodziną. Będzie się dużo działo.
1: A więcej szczegółów i oczywiście zapisy będziecie mogli znaleźć na stronie Bike Maratonu. Jeżeli weźmiecie piątek wolny, to będziecie mieli co najmniej 4 dni weekendu. No i być może właśnie wtedy warto ten czas spożytkować. Bardzo fajnie w Izerach na rowerach. A moim dzisiejszym gościem był Maciej Grabek. Natomiast nie wszyscy muszą uwielbiać jeżdżenie na dwóch kółkach po górach. Jeżeli wolicie spokojnie usiąść w fotelu i przenieść się w kosmos, to zapraszam Was gorąco do Zdrojowego Teatru Animacji. Tam już jutro, w najbliższą sobotę, premiera Stanisława Lema przeniesionego na deski Zdrojowego Teatru Animacji, czyli Dzienniki Gwiazdowe. A na temat właśnie tej premiery rozmawiam z dyrektorem ZTA Andrzejem Bartnikowskim. Zapraszam serdecznie.
0: O tym spektaklu myślimy jako o spektaklu dla młodzieży i dorosłych, czyli na pewno będziemy próbowali docierać do młodzieży z tym spektaklem, ale też liczymy na to, że widzowie dorośli zaczną nas częściej odwiedzać niż do tej pory, żeby sobie obejrzeć tego Lema. Bardzo wielu rzeczy możemy się spodziewać, ponieważ w tym spektaklu próbujemy łączyć bardzo wiele różnych konwencji, czyli po pierwsze teatr dramatyczny, aktorstwo psychologiczne, ale też teatr lalek, teatr formy, a nawet musical. I w tym jednym spektaklu te różne konwencje przenikają się, mam nadzieję, że w sposób spójny i konsekwentny. Natomiast jest tutaj ogrom przeróżnych konwencji, przeróżnych środków teatralnych i myślę, że to bogactwo sprawi, że spektakl będzie atrakcyjny i będzie na pewno zaskakujący aż do samego końca swego trwania. Czemu Dzienniki Gwiazdowe? No to jest moje drugie podejście do tego tekstu. Ja rzadko realizuję po raz drugi coś, co już zrealizowałem, bo taką mam naturę, że mnie szybko rzeczy nudzą. Z Lemem jest trochę inaczej z dziennikami. Po pierwsze, to jest autor, do którego mam ogromny sentyment, bo jako nastolatek odkryłem Lema, kiedy zaczytywałem się literaturą science fiction i czytałem oczywiście całą masę tej literatury, natomiast Lem, który gdzieś tam się mieścił w tej szufladce pisarza SF, jednocześnie czułem, że tam zawsze jest coś głębiej w tych tekstach, że tam zawsze jest jakiś taki poziom filozoficzny, że on mówi o ważnych rzeczach, że to nie jest tylko rozrywkowe, że to nie tylko chodzi o to, żeby umieścić akcję w kosmosie, tylko że on naprawdę nazywa mi ważne rzeczy, które jakoś były spójne z takimi pytaniami, które jak człowiek ma naście lat, to sobie zadaje. I to są z reguły bardzo, bardzo takie fundamentalne pytania, na przykład jaki jest sens tego wszystkiego, albo kim jestem, albo co ja tu robię na tej planecie. Dzienniki Gwiazdowe to jest jedna z książek Lema najbardziej nacechowana humorem i oczywiście ten humor jest dla nas bardzo ważny i dlatego też między innymi sięgnąłem po ten tekst, bo ja lubię łączyć głębokie, filozoficzne tematy z lekką formą i z lekkim podejściem. I Lem jest tego mistrzem. Także ja myślę, że ten spektakl będzie absolutnie zabawny. Czy tak się, oczywiście nie mi rozstrzygać, czy tak będzie, to jakby ocenią widzowie. Ale na pewno będzie to spektakl, który będzie łączył lekkość formy i właśnie komediowość z no, tak jakby pięknym, wizualnym światem, który zbudujemy na scenie i z ważnymi filozoficznymi tematami, które gdzieś w tych scenach pod spodem będą siedzieć. Także myślę, że dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy on lubi science fiction, czy nie lubi, to będzie spektakl, który będzie atrakcyjny, bo można ten spektakl odebrać po prostu na poziomie komediowości jako lekką, zabawną sztukę i dobrze spędzony czas, a można też pójść głębiej i potraktować ten spektakl jako kawał dobrego teatru, gdzie zajmujemy się takimi naprawdę fundamentalnymi kwestiami ogólnoludzkimi. Dzienniki Gwiazdowe to jest jeden z moich ulubionych tekstów, dlatego pierwszy raz w życiu, jak robiłem Lema w teatrze, to właśnie sięgnąłem po Dzienniki Gwiazdowe. To było w Olsztyńskim Teatrze Lalek w 2015 roku, więc naprawdę już... I od tamtej pory miałem gdzieś jakiś taki niedosyt, czułem, że pewnych rzeczy jakoś nie udało mi się wydobyć, które chciałbym wydobyć, że na pewno inaczej bym teraz nawet sam scenariusz napisał. I w momencie, kiedy zostałem dyrektorem tutaj w tym teatrze, pomyślałem sobie, że też to takie będzie dla mnie symboliczne, jeżeli swoje spotkanie z tym teatrem jako reżyser rozpocznę od tekstu Lema, tekstu Dzienników Gwiazdowych, który był moją pierwszą realizacją w Teatrze Lalek, bo to był moment, kiedy z teatru dramatycznego, w którym pracowałem dosyć długo, dokonałem takiego przejścia do Teatru Lalek i w tym Teatrze Lalek jestem do tej pory, bo to jest teatr, w którym odnalazłem na nowo jakby to, czego szukałem, idąc do szkoły aktorskiej, to czego szukałem w teatrze, to właśnie odnalazłem w teatrze formy. To jest na pewno wielkie sprawdzam i dla aktorów, i dla mnie. To jest nasze pierwsze spotkanie w pracy na deskach, więc dla obu stron to jest z pewnością wielki test.
1: Test, który będzie sprawdzany przez komisję. Komisję widzów, komisję Jeleniogórzan. Tak więc, drodzy słuchacze, zapraszamy do Zdrojowego.
4: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Już za chwileczkę zobaczymy, co ciekawego będzie działo się w najbliższych miesiącach w stolicy Karkonoszy, a dziać się będzie dość sporo. Między innymi będą czekać na nas wiosenny piknik, będą też juwenalia oraz finał Jeleniogórskiej Ligi Rocka. Do tego zahaczymy trochę o nieco bardziej oddalone od dzisiejszego dnia imprezy dziejące się w stolicy Karkonoszy, jak chociażby Wonderland Festiwal Światła, czy na przykład Konik Karkonoski Festiwal Biegowy. Zaczniemy od Jeleniogórskiego Centrum Kultury i właśnie o tych imprezach będzie opowiadał dyrektor centrum Jarosław Gromadzki. Zapraszam.
5: No oczywiście o wszystkich nie będę opowiadał, bo dużo by to czasu zajęło. Postaram się streścić do tych, o których wspominał pan prezydent, czyli takich kluczowych imprez, które w tym roku będziemy organizować i gwiazd, które na te imprezy zamierzamy zaprosić. Właściwie już zaprosiliśmy, mamy podpisane umowy, w związku z czym mogę śmiało o tym programie opowiadać. Najbliższa impreza, na którą chciałbym państwa zaprosić, to jest 9 maja wiosenny piknik cieplicki. Będzie to impreza, która będzie związana z kolejną wiosną cieplicką w Parku Zdrojowym i w Muszli Koncertowej w Cieplicach. Zobaczymy wielu artystów. Przede wszystkim przygotowany będzie program dla całych rodzin, w którym będziecie państwo mogli wspólnie ze swoimi pociechami wziąć udział. A na finał tego wydarzenia

0: którzy, mówiąc kolokwialnie, nie załapali się na te koncerty, abyście przyszli Państwo na Błonie Jeleniogórskie i podziwiali najlepszych z najlepszych, którzy zakwalifikowali się do tego konkursu. Ja tylko wspomnę, że na konkurs Liga Rocka spływa co roku około 200 zgłoszeń. My możemy przyjąć u nas 16 zespołów i spośród tych 204 zobaczycie na jeleniogórskich Błoniach. Startujemy już w godzinie 17. No a na finał zespół Jam, legenda polskiej muzyki rock bluesowej. Nie muszę nikomu chyba tego zespołu przedstawiać. Serdecznie Państwa zapraszamy. Liczę na to, że to będzie podobny sukces jak koncert Lady Punk w ubiegłym roku. Zresztą czekamy na kolejny taki sukces frekwencyjny, bo tutaj zbliżamy się do kolejnej dużej imprezy, na którą chciałbym Państwa zaprosić, czyli inauguracja kolejnego września jeleniogórskiego. 5 września w sobotę będzie to koncert inaugurujący 68 wrzesień jeleniogórski. Oczywiście na jeleniogórskich Błoniach. No i gwiazdo tutaj będzie również niekwestionowana gwiazda polskiej muzyki rockowej, kiedyś można by powiedzieć protagonistów hip-hopu, czyli zespół Kult i Kazik Staszewski. W ostatnim wywiadzie, który się okazał całkiem niedawno, pan Staszewski opowiadał o tym, że właśnie wraca do koncertów, że tych koncertów będzie co prawda mniej niż dotychczas, ale jeden z nich będzie w Jeleniogórze, z czego bardzo się cieszymy. A nie bez znaczenia jest też informacja, że supportem będzie nasza jeleniogórska grupa obchodząca kolejne jubileusze, czyli zespół Leniwiec, i na ten koncert również serdecznie Państwa zapraszam. Pominąłem jeszcze 20 czerwca, czyli Noc Świętojańską pod Chojnikiem, bo tam również gwiazda. Gwiazda z nieco innego spektrum, inny gatunek muzyki. Folk i muzyka alternatywna, ale nazwa z pewnością wszystkim, którzy interesują się kulturą folkową i alternatywną, znana, czyli Kapela ze Wsi Warszawa i Basałyki. I to pod Chojnikiem podczas naszej tradycyjnej sobieszowskiej imprezy będzie można posłuchać. No i zbliżamy się do Crème de la Crème, czyli Festiwal Światła Wonderland w tym roku od 18 do 20 września. Oczywiście o programie festiwalu i o tym, co przygotowaliśmy, będziemy chyba mieli jeszcze okazję, mam nadzieję, spotkać się na konferencji prasowej, na której dyrektor artystyczny festiwalu, pan Łukasz Buda, opowie o wszystkich tajemnicach, które z tym się będą wiązały. Mi przypadł zaszczyt przedstawienia line-upu, jak to się teraz popularnie mówi, czyli programu koncertów estradowych, i rozpoczynamy tradycyjnie już koncertem dla miłośników muzyki hip-hopowej. Gwiazdą tego wieczoru będzie zespół, właściwie duet Problem. Zespół, który występuje nieczęsto, ale kiedy już występuje, gromadzi rzesze miłośników tej muzyki. Jest to właściwie zjawisko kultowe na polskiej scenie hip-hopowej. Myślę, że otoczka tego koncertu, te efekty wizualne, które przygotowaliśmy na ten koncert, to będzie wydarzenie, którego jeszcze w Jeleniogórze naprawdę nie widzieliśmy. Ja też nie widziałem, jak 30 lat tu pracuję w kulturze. Jeszcze takiej techniki tutaj nie zamawialiśmy. Drugi dzień to muzyka popularna, czyli Zalia i Rogucki. Znamy obu artystów. Zalia, wschodząca gwiazda polskiej muzyki popularnej, rozrywkowej. No a pan Rogucki, lider zespołu Koma, ale tym razem wystąpi ze swoim solowym projektem. A trzeci dzień również tradycyjnie to nawiązanie do muzyki filharmonicznej, i w tym momencie, w niedzielę trzeciego dnia, usłyszymy utwory Johna Williamsa, Wojciecha Kilara, Hansa Zimmera czy Ennio Morricone w widowisku multimedialnym, w którym wizualizacją na ekranach towarzyszyć będzie muzyka grana przez Orkiestrę Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniogórze. Kończymy sezon tych koncertów 22-25 października jubileuszowym 25. festiwalem Krokus Jazz. To już ponad ćwierć wieku i 25 edycji festiwalu, który w Jeleniogórze rozbrzmiewa jazzem. Zdradzę, że podobnie jak w tych wcześniejszych informacjach, też mamy gwiazdy. Wystąpi Anna Maria Jopek, Kurt Rosenwinkel i Adam Baudy. Wystarczą te trzy nazwiska, żeby, myślę, zelektryzować miłośników jazzu i zachęcić do tego, aby w październiku być razem z nami na Krokus Jazz Festival.
1: To były imprezy, które między innymi czekają na Was w Jeleniogórskim Centrum Kultury, a opowiadał o nich Jarosław Gromadzki, dyrektor centrum. Natomiast teraz powiemy trochę o jubileuszu.

0: dzisiejszych o wyjątkowych wydarzeniach związanych z biurem wystaw artystycznych w naszym mieście opowiadać będzie dyrektor tegoż biura Luisa Laskowska.
1: Rok 2026 to rok jubileuszowy. Galeria BWA obchodzi 50 lat i jest to też dowód na to, że miasto Jeleniogóra jest miastem odważnym i oczywiście otwartym na eksperyment. A co przed nami? Konkurs na plakat dotyczący 68 września jeleniogórskiego. Bardzo zachęcamy do udziału. Jest przewidziana nagroda pieniężna. Projekty należy przesyłać w formie elektronicznej, co oczywiście bardzo ułatwia cały proces. Termin nadsyłania prac to 30 czerwca. Wszystkie parametry, wszystkie informacje, wytyczne znajdują się w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie BWA, to trzeba zapamiętać. galeria-bwa.karkonosze.com w dziale aktualności. Tam też znajduje się adres, na który należy przesyłać propozycje. Brzmi on plakatwrzesień@gmail.com. Do tych wszystkich informacji również można się przedostać poprzez portale społecznościowe BWA i z doświadczenia wiemy, że tego typu konkursy są doskonałą okazją do promocji i miasta, ale też do promocji twórczości i zwykle wyłaniają bardzo ciekawe propozycje. Zatem do 30 czerwca termin 68 wrzesień jeleniogórski, konkurs na plakat. A jeśli chodzi o nasz program wystawienniczy, to w tym roku gramy kontrastami między malarstwem abstrakcyjnym a takim realizmem w fotografii. Zestawiamy sztukę nieprzedstawiającą, która, jak się domyślamy, skłania do ponownego porządkowania znaczeń, z takim silnym realizmem w fotografii, który z kolei zakotwicza w bardzo konkretnej rzeczywistości. Obecnie trwa wystawa Birgit Fischer, która upaja kolorem, a następnie, zanim dojdę do jubileuszu, 15 maja otwieramy wystawę, chociaż ona będzie już udostępniona od 8 maja, Zofii Rydet. Zatem absolutna klasyka polskiej fotografii. Trudno sobie wyobrazić historię polskiej fotografii bez wspaniałych dokumentów Zofii Rydet i jej takiego niezwykłego spojrzenia na człowieka, na codzienność, a przygląda się bardzo uważnie i bardzo wrażliwie. Jest to taka prostota ujęcia połączona troszeczkę z takim malarstwem, ideami malarstwa młodej Polski, surrealizmu, abstrakcji, ale przede wszystkim człowiek i codzienność. O wielkości tej artystki świadczy chociażby to, że jej prace znajdują się w bardzo prestiżowych instytucjach na świecie, w kolekcjach tychże instytucji, Centrum Pompidou, Museum of Modern Art w Kyoto, Muzeum Narodowe we Wrocławiu. I uwaga, właściwie informacja sprzed kilku dni, 10 kwietnia bodajże, monumentalny cykl Zofii Rydet Zapis socjologiczny, gdzie przedstawia portrety mieszkańców wsi polskiej i miast południowej Polski z lat 80. zostały włączone do kolekcji MOMY, czyli Museum of Modern Art w Nowym Jorku, co jest ogromnym wyróżnieniem dla fotografii polskiej, bowiem fotografie Zofii Rydet stają się właśnie częścią globalnego kanonu fotografii, co nas bardzo cieszy, a że BWA zawsze trzyma rękę na pulsie, no to już w maju, od 8 maja, wernisaż 15, będzie można zobaczyć te wspaniałe dokumenty, nie te akurat zapis socjologiczny, troszeczkę wcześniejsze w BWA. Pracuje nad tym zespół kuratorski, Joanna Mielech, Andrzej Pawełczyk i przedstawiciel Fundacji Zofii Rydet. Następnie mamy spotkanie z Marianem Soliszem, czyli znowu nieco abstrakcji i malarstwa. W lipcu z kolei nowa figuracja, ale troszeczkę z takim wymiarem i społecznym, i surrealistycznym, i może trochę symbolicznym w malarstwie Natalii Barzowskiej. Tutaj kuratorką będzie pani Dorota Monkiewicz. I dzień później, 18 lipca, spotkanie z Hanną Wróblewską, byłą ministrą kultury i dziedzictwa narodowego, ale też byłą dyrektorką Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, która ma takie niezwykłe spojrzenie i na instytucje, i na sytuację w świecie artystycznym, ale też na artystów, co jest dzisiaj, na sytuację artystów, co jest dzisiaj bardzo cenne i jakże często pomijane. Wrzesień to z kolei takie zamknięcie klamrą całego naszego roku, czyli fotografia profesora łódzkiej filmówki Marka Szyryka z jego malarstwem. Także może być to bardzo ciekawe spotkanie. No i oczywiście przechodzimy do dla nas niezwykle ważnego wydarzenia, mianowicie ogromnej wystawy jubileuszowej. Zaczynamy ją od października. będzie to wystawa artystów z regionu, wystawa w dwóch odsłonach. 23 października udostępnimy wystawę artystów nieżyjących, natomiast 20 listopada wernisaż artystów działających w regionie współcześnie, którzy nadają regionowi charakter, czynią, że jest on atrakcyjny. I myślę, że będzie to wspaniałe spotkanie ze sztuką regionu i ze sztuką w ogóle. Zapraszamy do galerii, gdzie zadajemy pytania, gdzie staramy się na nie odpowiadać, gdzie można się mylić i gdzie jesteśmy otwarci oczywiście na eksperyment.
0: To była Luiza Laskowska i oczywiście Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, a ja zapraszam tym razem do Książnicy Karkonoskiej. O tym, co się tam będzie działo, opowiada Piotr Iwaniec, dyrektor Jeleniogórskiej Biblioteki.
2: Jest mi niezmiernie przyjemnie, że już dzisiaj tak naprawdę mogę zaprosić wszystkich Państwa na drugą edycję Festiwalu Kryminałów Książnicy Karkonoskiej, imprezy, która w ubiegłym roku okazała się strzałem w dziesiątkę. Przy tej okazji bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Książnicy Karkonoskiej, bo to ich największa zasługa, że ten festiwal w ubiegłym roku udał się tak wspaniale. W tym roku druga edycja Festiwalu Kryminału w Książnicy Karkonoskiej odbędzie się od 5 do 10 października. Już na 200% swoją obecność zdeklarowali pani Katarzyna Bonda, której chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, pan Przemysław Piotrowski, autor między innymi serii o Igorze Brudnym, wspaniały pisarz kryminałów. Na pewno będzie z nami pani Katarzyna Wolwowicz, na pewno będzie pan Michał Śmielak i pan Mariusz Kanios. Są to pisarze, którzy też wspólnie spędzają trochę czasu, między innymi na wojażach motocyklowych, i oni będą mieli takie piękne, inauguracyjne, wspólne spotkanie autorskie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze z Krajem Festiwalu w Krakowie przywieziemy do Jeleniej Góry panią Małgorzatę Sobczak, autorkę Kolorów Zła, więc to już byłoby w ogóle coś wspaniałego. Natomiast, proszę Państwa, impreza będzie znowu odbywała się we współpracy z policją. Tym razem będzie zdecydowanie więcej warsztatów dotyczących kryminologii, kryminalistyki, zbrodni w ogóle dla osób dorosłych, bo tak nasi czytelnicy i czytelniczki postulowali w ubiegłym roku. Natomiast będą również spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży. One będą w godzinach porannych, podobnie jak to było w ubiegłym roku. Całości będzie towarzyszyła wspaniała scenografia, mnóstwo miejsc zbrodni. Państwo postulowali o więcej krwi, także tak, będzie więcej krwi. Rzeczywiście to będzie taka impreza, gdzie wszyscy fani kryminału doczekają się chyba tych wszystkich rzeczy, na które liczą. Zapraszam wszystkich Państwa na stronę Książnicy Karkonoskiej i na profil facebookowy i na nasze social media, ponieważ tam codziennie wrzucamy wszystkie atrakcje, które dzieją się na bieżąco, a jest ich naprawdę wiele.
0: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne i oczywiście do Co, Gdzie, Kiedy. Tam też sprawdzamy, co ciekawego się dzieje w Jeleniej Górze.
3: Magazyn lokalny.
0: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Zapraszam. Czy to koniec kucia na blachę i nauki bez zrozumienia? Twórcy reformy edukacyjnej 26 mówią, że tak. Od września w klasach 1 oraz 4 zmieni się podstawa programowa. W praktyce ma to oznaczać więcej praktyki i nacisk na umiejętności logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków. Mówi Marcin Marciniak-Mierzejewski z Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego, który w Jeleniej Górze opowiadą o nowej reformie i o zmianach, jakie przyniesie ona zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
4: Marcin Marciniak-Mierzejewski, Instytut Badań Edukacyjnych, Państwowy Instytut Badawczy. W Jeleniej Górze mamy kolejne spotkanie z cyklu Kierunek Kompas Jutra. Będziemy mówili o zmianach zakładanych w ramach reformy 26, które Instytut Badań Edukacyjnych również wypracowywał.
5: Gdybyśmy mieli tak w krótkich słowach powiedzieć, jakie to zmiany, co będzie w nich najważniejsze.
4: Od 26 roku reforma trafia do klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych. Największą zmianą, którą ta reforma wprowadza, jest więcej praktyki postępowania z wiedzą. Nie zmniejszamy wiedzy, natomiast zwiększamy nacisk na to, żeby uczyć umiejętności przetwarzania wiedzy, wyciągania wniosków, rozumowania, posługiwania się narzędziami oferowanymi przez naukę. Przede wszystkim w szkole będzie więcej doświadczeń, więcej projektów. Na pewno do szkół podstawowych, w szkołach podstawowych pojawi się tydzień projektowy, czyli tydzień przeznaczony na to, żeby można było wykonywać i realizować projekty lub prezentować ich wnioski. Ten tydzień projektowy będzie realizowany w terminie wybranym przez dyrekcję szkoły, no bo w różnych szkołach mamy różne okoliczności lokalne, które na przykład przemawiają za tym czy innym wyborem terminu. W każdym przedmiocie pojawia się też katalog doświadczeń edukacyjnych, z których nauczyciele będą mogli z danego przedmiotu wybrać takie, które akurat w ich klasie i w ich wybranym terminie będą najlepsze do przeprowadzenia. To nie są rzeczy rewolucyjne, to są rzeczy, które w większości szkół działają od dawna, ale w tym momencie znajduje się na nie bezpośrednio miejsce w przestrzeni edukacyjnej. To są spotkania na przykład z przedstawicielami zawodów, czy to prawniczych, czy medycznych, czy na przykład wyjście do teatru, czy obejrzenie spektaklu w teatrze, telewizji i dyskusja na ten temat, czy przeprowadzenie debaty w klasie. Reforma wchodzi do szkół etapowo. Zaczynamy od klas pierwszych i czwartych. Nie zmieniamy reguł w trakcie gry, czyli zaczynamy na początku kolejnego etapu edukacyjnego. Klasa pierwsza, klasa czwarta. Te dzieci, które nie idą do klasy pierwszej ani czwartej w roku 26, dalej będą uczyły się na podstawie dotychczasowych podstaw programowych. Natomiast te zmiany, które my między innymi w Instytucie Badań Edukacyjnych zaproponowaliśmy, będą właśnie zaczynały się w klasie pierwszej i czwartej. Chcemy wzmocnić przede wszystkim dwa obszary edukacji, to znaczy sprawczość i kompetencje fundamentalne. Sprawczość, czyli zdolność do tego, żeby planować działania, realizować te działania i wyciągać z nich wnioski, także wyciągać wnioski z porażki.
5: Czyli zamiast przeładowywać wiedzą, ogromną ilością danych, dat, stawiacie na taki praktyczny aspekt. Jeżeli czegoś nie wiemy, to będziemy potrafili się nauczyć.
4: Bardzo mi się podoba to, co pan redaktor powiedział na temat przeładowania ilością dat. Trzeba pamiętać o tym, że wiedza to są informacje, które są ze sobą połączone w sieć. I teraz nie chodzi o to, że będziemy mniej wiedzy przekazywali, ale ta wiedza, która jest zapisana w podstawach programowych, jest zapisana w taki sposób, żeby lepiej można było te informacje ze sobą powiązać. Na przykład niekoniecznie szlak bojowy powstania listopadowego, miejsca bitew, daty, ilość wystrzelanego ołowiu po każdej ze stron, tylko przyczyny, skutki, przebieg i jakie znaczenie to powstanie listopadowe ma dla nas dzisiaj. To jest jeden z przykładów oczywiście.
5: Czyli tak bardziej organicznie będzie się uczyć.
4: Takie jest założenie. Podstawy programowe są też teraz tak napisane, żeby nauczyciele mieli więcej przestrzeni na to, żeby wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w większym zakresie dobierali to, czego i w jaki sposób, w jakim momencie klasa jest w stanie i chce się nauczyć. Podstawa programowa jest zawsze narzędziem dla nauczycieli, a reforma, którą proponujemy i zmiany, które proponujemy, służą temu, żeby docenić wiedzę i doświadczenie pedagogów i dać im przestrzeń do tego, żeby mogli realizować swoją pracę właśnie zgodnie ze swoim jak najlepszym doświadczeniem. Dokładanie obowiązków pedagogom w tym momencie jest ostatnią rzeczą, jakiej byśmy chcieli. Chcemy dać im więcej przestrzeni na to, żeby mogli pracować tak, jak chcą i potrafią i czują, wiedzą, że to jest potrzebne. Chcemy dać im też przestrzeń na to, żeby realizowali swoje pomysły i żeby system edukacji widział na to przestrzeń, miał zapisaną przestrzeń do tego, żeby mogli to realizować. Zacznijmy od tego, że ta reforma to nie jest rewolucja. Ona wprowadza zmiany ewolucyjne. Zmiany, które są wprowadzane, zostały przez nas przygotowane, po pierwsze w kontakcie z nauczycielami, po drugie staraliśmy się też docierać do rodziców i brać od nich informację zwrotną w trakcie konsultacji, które Instytut Badań Edukacyjnych prowadził. Po drugie, jest to też odpowiedź na problem, który widzimy w badaniach, że młodzi ludzie, 14-15-latkowie obecnie nie lubią szkoły, nie lubią się uczyć i nie czują, że ta szkoła przygotowuje ich do dorosłego życia, chociaż jednocześnie badania, którymi dysponujemy, pokazują, że na tle Europy polska szkoła uczy bardzo dobrze. Czyli to, co trzeba wzmocnić, to jest kontakt między nauczycielem a uczniem. Chodzi o to, żeby dać nauczycielowi czas i przestrzeń na to, żeby mógł z uczniem pracować i potocznie mówiąc, zarazić go entuzjazmem do nauki. I ja jestem głęboko przekonany, że za kolejne 5 lat, obecnie 10-latkowie, będą już mieli nieco inne podejście do edukacji. Liczę na to bardzo, bardzo mocno i myślę, że możemy mieć taką nadzieję.
0: Reforma będzie wchodzić do szkoły etapami. Początek to klasy podstawowe 1 i 4, a wszystko zacznie się już od września. A my przenosimy się do Wrocławia, który jako jedyne miasto w Polsce ruszył z innowacyjnym i bardzo praktycznym programem szkoleń kryzysowych. Uczniowie szkół ponadpodstawowych zamiast nudnej teorii trenują reagowanie na różnego rodzaju alarmy, w tym wtargnięcie do budynku tzw. aktywnego strzelca.
6: Agata Dziechowska, dzień dobry. Na co dzień kieruję biurem prasowym Urzędu Miejskiego Wrocławia. Te szkolenia cieszyły się ogromnym powodzeniem. W sumie 1600 osób wzięło w nich udział. Stąd decyzja, że to jest koniec pilotażu i program bezpieczny w szkole na stałe zagości w szkołach ponadpodstawowych. Będziemy takie szkolenia realizować w dwóch szkołach będziemy. One będą do końca roku i w kolejnych latach. Czego uczymy uczniów? No na przykład, że takie zwykłe krzesło to nie tylko mebel, ale może być elementem obrony. Uczymy tego, że powinniśmy mieć w domu radio, które będzie działało niezależnie od tego, czy będziemy mieli prąd w domu. Uczymy tego, co uczniowie, co dorośli powinni mieć w swoich mieszkaniach i domach. Uczymy także zachowań w sytuacjach kryzysowych. Jak to wszystko przebiega w naszych szkołach, co jeszcze robimy w placówkach i podstawowych, i ponadpodstawowych, o tym opowie zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Marcin Miedziński.
7: Dzień dobry Państwu. Tak, pani dyrektor wcześniej wspomniała, element edukacyjny wiąże się bezpośrednio i naturalnie ze szkołami. Szkolenia prowadzimy w szkołach ponadpodstawowych co do zasady. Państwo to już młodzież, która jest w stanie takie szkolenia świadomie przejść. Te szkolenia są bardzo praktyczne. To krzesło, które też pani dyrektor się nie pokazała, służy jako element obrony, może służyć jako element także zabezpieczenia się przed active shooterem, bo to active shooter to jest coś, co pewnie wszyscy z nas słyszeli w mediach, zdarzenia, które często dzieją się na zachodzie za oceanem, czyli ataki na szkoły. Na szczęście w Wrocławiu czy w Polsce takie rzeczy się nie dzieją, jednak to nie znaczy, że nie jesteśmy zobowiązani do tego, aby stworzyć młodzieży i nauczycielom takie warunki, aby wiedzieli, jak w takiej sytuacji się zachować. To jest oczywiście taka sytuacja drastyczna, na co dzień mamy do czynienia z innymi zagrożeniami, takimi jak powódź, która była niedawno. Są również działania, do których musimy przygotować naszą młodzież. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami ogrom pracy, tak jak już było wspomniane. Chcemy przeprowadzać takie szkolenia kompleksowe dla młodzieży w dwóch placówkach miesięcznie. Oprócz tego w tym roku komponent jest mocno nastawiony na praktykę. Są ćwiczenia z pierwszej pomocy, są też z nami przedstawiciele programu Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy, z którą od lat współpracujemy i bardzo cieszymy się, że również w programie Bezpieczny Wrocław z nami aktywnie uczestniczą. Co jeszcze więcej? Myślę, że rzeczą, którą warto podkreślić, to jest to, że uzupełniamy te nasze działania szkoleniowe o taki komponent twardy. W zeszłym roku blisko 200 systemów AED trafiło do wrocławskich szkół. Ten system został rozbudowany o 100%, także każdy z nas, gdyby był w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, taki defibrylator będzie miał bardzo blisko, czy będzie można z niego skorzystać. I także w tych szkoleniach młodzież uczy się, jak z tych defibrylatorów korzystać, bo to, że on jest blisko, to nie znaczy, że pomoże, bo dopiero dobra jego obsługa, fachowa, bardzo prosta zresztą, ale no jak nam nikt tego nie pokaże, to też nie będziemy potrafić z tego skorzystać. Może uratować życie, bo statystyki pokazują, że dobrze przeprowadzona reanimacja czy użycie AED zwiększa znacząco szansę na przeżycie osoby, która ma jakiś problem zdrowotny. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy częścią programu Bezpieczny Wrocław jako wrocławska edukacja i mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej współpracować i realizować tak ważny dla miasta, młodzieży, ale też mieszkańców program.
6: Zarówno osoby dorosłe, które szkolą się w Bezpiecznym Wrocławiu, ale przede wszystkim młodzież oddajemy w ręce ekspertów z firmy Safety Project. Dziś kurs w zespole szkół numer 3, gdzie jesteśmy właśnie w tej chwili, prowadzi prawdziwy ekspert Łukasz Żuberek, pasjonat samoobrony i walki w bliskim dystansie. Brał udział w wielu szkoleniach taktycznych i militarnych oraz wspólnych manewrach Wojska Polskiego z wojskami sojuszniczymi NATO. Jaka wiedza konkretnie trafia do młodzieży w czasie takich szkoleń?
8: Jako instruktor bezpieczeństwa dostrzegam bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy edukacyjne, bo pamiętajmy, że szkoła to nie jest tylko miejsce, w którym uczniowie zdobywają wiedzę, ale to jest też miejsce, w którym uczniowie powinni czuć się bezpieczni. Dlatego zależy nam na tym, żeby w formie takiej pigułki przekazać im podstawową wiedzę, jak reagować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Naszym celem, naszym zadaniem nie jest straszenie młodzieży. Naszym celem jest budowanie świadomości, nauka odpowiedniego reagowania i przez to po prostu zwiększanie odporności społeczeństwa. Młodzież jest aktywnym uczestnikiem właśnie środowiska bezpieczeństwa i to często oni pierwsi dostrzegają różnego rodzaju symptomy nadchodzącego zagrożenia. Dlatego powinni wiedzieć, powinni umieć odpowiednio reagować, bo szybka, właściwa reakcja będzie tą reakcją skuteczną i my tego po prostu tutaj uczymy. Pokazujemy młodzieży, jak reagować na różnego rodzaju sytuacje, takie jak aktywny strzelec, jak w takiej sytuacji się zachować zgodnie z protokołem 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Uczymy rozpoznawać sygnały alarmowania, jak na nie reagować, jak się zachować, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać miejsc ukrycia, jak się zachować w przypadku wybuchów, w przypadku ataku dronów, jak się również zachować w przypadku znalezionego, podejrzanego przedmiotu, tak? Różne sytuacje mogą mieć miejsce w szkołach, takie przedmioty mogą być znajdowane, młodzież powinna wiedzieć, jak się wtedy bezpiecznie zachować. Natomiast ja jako instruktor samoobrony bardzo dużo mówię o takiej świadomości sytuacyjnej, o bezpieczeństwie takim personalnym, dlatego zwracam uwagę właśnie na różnego rodzaju podejście do tego, żeby być świadomym tego, co się w naszym otoczeniu dzieje, dostrzegać pewne symptomy, pewne znaki, które mogą nas poinformować o nadchodzącym zagrożeniu wcześniej, bo wtedy kupujemy sobie tak naprawdę te cenne sekundy na właściwą i dobrą reakcję.
6: Są z nami także eksperci Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy. To niezwykła inicjatywa, bo w momencie, kiedy ogłaszamy nabór na takie szkolenie, właściwie w ciągu kilkunastu minut wszystkie miejsca są już zarezerwowane, więc proszę śledzić te zapisy na Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego na stronie tej jednostki. A dziś i w szkołach pojawiają się eksperci WAP-u. Jest z nami Maria Szybitowa. Zapraszam.
9: Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy jest projektem Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Skupiamy się na prowadzeniu szkoleń z pierwszej pomocy dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. Przede wszystkim chodzi o pokazanie, że pierwsza pomoc jest dostępna dla każdego i chodzi o przełamanie barier w trakcie podejścia do osoby poszkodowanej. Patrząc na statystyki, głównie najwięcej osób w Polsce umiera na nagłe zatrzymanie krążenia. Szkoląc z pierwszej pomocy możemy temu zapobiec. Również szkolimy, jak używać AED, ponieważ coraz bardziej i w jak największej ilości miejsc to urządzenia się pojawia i jest naprawdę w stanie uratować ludzkie życie. Dzisiaj zostanie przeprowadzony pokaz szkolenie z pierwszej pomocy, gdzie przeszkolimy młodzież, jak poprawnie pomagać ludziom, jak pracować na fantomie, żeby móc w stanie uratować ludzkie życie.
6: Czy jesteśmy potrzebni? To chyba właściwe pytanie do dyrektora szkoły, w której jesteśmy, zespołu szkół numer 3 we Wrocławiu, pan Filip Marek.
10: Myślę, że szkoła jest odpowiednim miejscem, w którym możemy prowadzić wszystkie działania edukacyjne. Naszą funkcją oprócz dydaktyki jest również zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom, którzy znajdują się w naszej szkole, ale również wspieranie ich w tym, żeby wiedzieć, w jaki sposób zachować się bezpiecznie poza szkołą. Taka akcja jak ta jest bardzo dobrym przykładem takich działań, kiedy forma inna niż typowa lekcja jest tą formą, która jest łatwiejsza w odbiorze dla uczniów. Są tutaj również zajęcia praktyczne. To wszystko, co uczniom potrzebne jest do tego, żeby zachować się we wszystkich sytuacjach bezpiecznie.
6: Program Bezpieczny Wrocław łączy szkolenia młodzieży i szkolenia dorosłych mieszkanek i mieszkańców w jeden spójny system bezpieczeństwa.
0: System, z którego mogą również korzystać mieszkańcy Dolnego Śląska. W tym magazynie to wszystko. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: aha, aha.
1: Peska 2, Jelenia Góra.
2: Jelenia Góra.
3: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce. Do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: Gaspelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol, jak jadę samochód.